chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nas.

what you want.

przystać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

Love is everywhere.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą z brukami. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

Nie chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się, bo cię nie ma w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

Lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy usta.

ma. Proszę, ja was nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy stać. Się nie kwapię na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród fal. Ja i trzy kobiety mego życia.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

episode.

次我再买。

nas to dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstu w murę. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knure. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinasz na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

episode.

thanks to Proprano. Thanks to

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć.

Prosím.

things too.

0: Witam, witam. Ja nazywam się Ignacy Kozak, a to jest klasycznie Rapoza w każdy wtorek w Radioaktywnym. Moim gościem, a może nie moim gościem, bo stałym członkiem mojej audycji jest dzisiaj...
1: Patryk Kuczyński, standardowo.
0: Witam serdecznie, Patryku. No i co, słuchajcie, nie mogło zabraknąć naszego człowieka, Macieja Dyby, legendarnego realizatora Radioaktywnego, świetnego człowieka prywatnie oraz wielkiego gościa. No ale dobra, tyle z tego pochlebiania, bo to ile można mówić. Moi drodzy, dzisiaj porozmawiamy sobie nie o nowinkach, a porozmawiamy sobie o takim dziwnym zjawisku, gdzie wielu polskich słuchaczy, i nie tylko polskich, bo w amerykańskim rapie zakładam, że jest podobnie to samo, ale że my skupiamy się na głównie polskiej scenie, bo polski rap jest wiadomo nam rodzimy, Polska górą, oczywiście, jak to powiedział pewien znany sportowiec, Pudzian. Także pozdrawiamy Pudziana, shoutout Pudzian. No i tyle. I pogadamy sobie, słuchajcie, o takim zjawisku, jakim jest diskopolizacja, czyli hip-hopolo, że polski rap to tak jakby jest disco polo. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj, będzie dużo dyskusji, będzie dużo ciekawych utworów, które będą dowodami na to. I cóż więcej powiedzieć, myślę, że możemy zaczynać.
1: Oczywiście.
0: Tak jest. No to co, moi drodzy, póki co utwór Suga Suga od Baby Basha i Frankie J'a z amerykańskiej sceny typu alternative rap, lo-fi. Poproszę.

Napój pełen aspartamu, strasznie mi się chciało pić. Z tobą czuję się jak w raju, jest jak miało być. Znowu nie, to już jest jakaś przesada pieprzona.

miękki jak sofa. Mam czerwone gały, no bo wpadłaś mi do oka, że miłość raczej ślepa jest jak ja. Zostań chociaż chwilę.

kilka słodkich słów, kilka słodkich chwil. Wszystko tu, oprócz twoich ust, będzie sugar free. Przecież pasujemy do siebie jak, nie wiem, dziewczyno, peanut butter jelly. Jak domi wakacje, pizza z ananaskiem albo te solone pistacje w nutelli. Znowu na kolację jemy na kanapie te same co wczoraj, płatki śniadaniowe. Przepraszam, że nie umiem własne melody zamknąć w klatce piersiowej.

0: To był utwór Aspartam od Quebona Fide i Matyziego, jednej z najciekawszych płyt wydanej, powiedzmy, może nierówno 6 lat temu, ale około 6 lat temu, z tego co się orientuję, w czasie jeszcze legendarnej, znanej każdemu pandemii COVID-19. Moi drodzy, no ale wróćmy do tematu, bo musimy opowiedzieć wam, w zasadzie słuchaczom, żebyście mogli wiedzieć, czym jest zjawisko tej diskopolizacji w polskim rapie. Brzmi, jakbym się odbywał na maturze, do, na rozprawce do czegoś, ale matura z polskiego była wczoraj, także gratulujemy każdemu, komu dobrze poszło i nie przedłużając, idziemy dalej. Moi drodzy, to zjawisko polega na tym, że wpływ muzyki popularnej, czyli pop, disco i utwory, które w zasadzie mają być, miały być utworami rapowymi z jakimś przekazem, sensem, spadają trochę na drugi plan, gdzie wchodzi głównie jakby w tym założeniu to, że utwory mają być po prostu robione, chwytliwa melodia, chwytliwy refren, zwrotki nie mają mieć zbyt większego znaczenia. Powiedzmy, wyobraźcie sobie, jakby tam, do czego to porównać? Wyobraźcie sobie, i właśnie nasi redaktorzy w studiu też bym was poprosił, wyobraźcie sobie na chwilę teraz, że macie lato, zwykłe, tak? I duży festiwal, powiedzmy, typu Ostruda, nie? Wiesz, ale wiesz, rozumiesz, co mam okay, na myśli pewnie, no, tak, tak. Gdzie wiesz, w Ostródzie grają takie gwiazdy, typu, nie wiem, jakiś Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska, takie ogólne rzeczy, wiesz, o co chodzi, nie?
1: No tak, nie wiem, czy koniecznie w Ostródzie, ale coś, no wiem, o czym mówię.
0: Wiesz, dobra, jakieś takie, no, tak, nie tak, wiem, czaję, no. Roztańczony narodowy,
1: o, tak, dobra, właśnie, to jest najlepszy przykład.
0: Tak, Polacy kochają oglądać, raz mi się też zdarzyło, przyznam się, ciekawa forma do zobaczenia, myślę, że my pewnie też, ale no i właśnie, i to zjawisko odnosi się do tego, że tworzy się muzykę pod publikę, tworzy się muzykę taką, aby po prostu ona była skoczna, aby nie miała większego przekazu, ale żeby była jednak, wiecie, zachowana w takich klimatach popowych, jak te największe hity popowe, żeby na listach streamingowych były jak najwyżej. Chodzi o to, aby zrobić jak największy marketing w tym.
1: Tak, i to, ale tutaj też bym rozróżnił pop i takie popularyzacje, tak, hip-hopu, tak. I tam trapu i takich tych pochodnych, wiadomo. Mm-hmm,
0: tak, tak.
1: Ale i też bym rozróżnił to, o czym mówisz, czyli takie, jak to wielu osób nazywa. Chociaż w mojej opinii jest to trochę nadużywane, ale no właśnie to, że diskopolizacja, wiadomo, bo trochę też odnoszę wrażenie, że teraz co się nie wyda, co na przykład się, nie wiem, wybije gdzieś bardziej, to od razu jest to traktowane jako disco polo, tak. Z jakiegoś powodu. Natomiast, no tak jak myślę sobie teraz o tym, co mówisz, no to uważam, że problem jest nieco trochę bardziej złożony, bo to no, wiele czynników się na to składa. No wiadomo, tak jakby głównym powodem w sumie tego, co tego, o czym rozmawiamy, no to jest przede wszystkim popularyzacja w ostatnich latach dużych hip-hopu.
0: Tak, dokładnie.
1: A to po prostu sprawia, że muzyka to trafia do większej ilości odbiorców, do różnych grup społecznych i że to już nie jest tak jak kiedyś, tylko tam, nie wiem, na ulicy tak się słucha hip-hopu,
0: tak,
1: prawilnie.
0: O tej kulturze całej, tak jakby
1: kulturze,
0: dokładnie. Tak,
1: tylko
0: tak.
1: To już poszło tak do przodu, że powstało tyle odłamów, tyle różnych ludzi zainteresowało się
0: tak.
1: Tym hip-hopem, powiedzmy, albo dokładnie. To, co powstało z niego, czyli trapem.
0: Jedną z odmian, tak jakby.
1: Tak, jedną z
0: odmian. W ramach takiego podsumowania i przypomnienia, żebyście wiedzieli o czym mówimy. Oczywiście, drodzy słuchacze, mieli pogląd, tak. Proszę, kontynuuj.
1: Tak, tak. No i właśnie. Tak jak już mówiłem, to wszystko jakby no, jest wynik tego, że jest duża właśnie popularyzacja tego gatunku muzycznego. No i mi się wydaje, że po prostu najlepiej potem będzie omawiać to wszystko na przykładach, które dzisiaj.
0: Tak, dokładnie. Moi drodzy, wiecie, że zwykła teoria nie jest niczym świetnym, dopóki nie zobaczy się w zasadzie gdzieś tam praktycznych przykładów, takich realnych, więc zaraz przejdziemy do tego. W ramach takiego jeszcze szybkiego podsumowania chciałbym po prostu dodać to, że muzyka hip-hopowa kiedyś w latach 90., wczesnych 2000 była niszą. Mało kto słuchał takiej muzyki, bo wiecie, inne gatunki typu rock, pop cały czas jest popularny, modny na świecie, dzisiaj w nieco innej odsłonie, ale muzyka pop, electronic, na przykład, nie wiem, EDM, rave, techno i tak dalej, to są były takie bardziej znane utwory. Hip-hop był gdzieś tam odnogą tego wszystkiego, a w obecnych czasach dominacja hip-hopu jest tak duża, że osoby niesłuchające tej muzyki wiedzą, że to jest rap mimo wszystko. I to jest też to, co wpływa na ten cały, powiedzmy, może nie problem, ale to jest to, co wpływa na cały ten, powiedzmy, gdzieś tam, wiecie, to jest jedna z wielu składowych tego całego problemu, tej całej sytuacji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać i tego, że wiele osób definiując utwór, nie znając, czy wiecie, czy to jest utwór w danym, powiedzmy, podgatunku, w danym gatunku, czy jest on ciekawy, jakiś inny, alternatywny, to wiele osób zamyka tę drogę, wkładając wszystko do jednego worka. Tak? I to o to głównie chodzi. W zasadzie myślę to, co mi też dopowiedziałeś. I wiele, wiecie, przez to ludzi, nie znając utworów rapowych, powie, że a przez te autotune to wszyscy mogą teraz używać, nie muszę być raperem, żeby nie trzeba być wielkim muzykiem, nie trzeba mieć pojęcia, wystarczy ci komputer, 2 godziny i masz gotowy utwór. No, w praktyce wygląda to nieco inaczej, wszyscy doskonale wiemy, że produkcja i realizacja utworu trwa trochę dłużej niż 2 godziny. No, mówię też, że może dla amatorskich twórców jest tam to chwila, aczkolwiek ogólnie jest to rzecz, którą ja bym powiedział jako jeden z przykładów, ta ogromna popularyzacja tej muzyki, tak? Gdzie tak, po prostu tak. Ludzie, wiecie, słuchają sobie tych utworów i myślą sobie, okej, to jest disco polo. No bo perkusja, powiedzmy klubowa, czy to hi-hety uderzające w sposób klubowy, czy ta perkusja uderzająca na 4 cały czas po prostu. Mm-hmm. Tun.
1: Tak, tutaj też jest taki problem, że dużo ludzi po prostu mówi, a to jest disco polo i koniec. No tak. Ale to, no ja nie lubię tego stwierdzenia. Faktycznie, no, przy niektórych przykładach nie da się nie użyć tego
0: nie
1: stwierdzenia.
0: Nie da się, to jest aż zbyt widoczne.
1: Ale no tutaj no, hip-hop poszedł bardzo właśnie w stronę klubówek, w stronę popu, w stronę też i disco polo, jak mówiliśmy.
0: Dokładnie.
1: No a to też jest za sprawą tego, po prostu, że to się stało przemysłem.
0: Dokładnie, tak.
1: Bo jeszcze te paręnaście lat temu, czy tam te 20, 30, jak dopiero ten hip-hop taki się stawał, taki dopiero raczkował, można powiedzieć, tak? W Polsce, to wszystko było w mniejszym takim natężeniu, wiadomo, mniejsze grono odbiorców, mniejszy wpływ tak naprawdę. I do czego dążę? Dążę do tego, że z biegiem lat po prostu było tego więcej, coraz więcej ludzi zaczęło tego słuchać, aż w końcu to się stało przemysłem i zaczęły wchodzić pieniądze, zarabianie.
0: Dokładnie, marketing.
1: Marketing,
0: PR, tak.
1: Dokładnie, tak. No i doszliśmy trochę do czasów, w których dużo artystów tworzy pod virale TikTokowe. Tak?
0: Tylko po to, że utwór nie jest stworzony z pasji, a tylko po to, aby wiesz.
1: Znaczy, może to tak, nie wiem, czy nie z pasji, bo tego w sumie nie wiemy, tak?
0: Dobra, cofam te słowa, masz rację, faktycznie.
1: Ale tak. Ale no, na pewno widać, że niektóre są typowo pod wirale.
0: Tak,
1: takie
0: typowo pod zarobek, pod marketing, pod ogromne wyświetlenia, duże festiwale. Przecież dlaczego muzyka z Kolima jest tak popularna, zmieniając temat?
1: No
0: przecież
1: wiesz, troszeczkę
0: to nie, ja wiem, być może część pasji w tym jest muzyki, bo każdy artysta ci powie, no robię to z pasji, jestem świetny w tym, co robię, bla, bla, bla. I wiesz, tak wygląda 3/4 wywiadów z popowymi i znanymi gwiazdami.
1: Tak, no trochę tak.
0: Dokładnie,
1: jest.
0: A wiesz, a jednak z pasji by było też warto wykonać coś takiego i jakby odstawić ten marketing na bok, a zrobić coś mniej, powiedzmy, klubowego. I widzisz, i to też, co za tym idzie, to na pewno to, że wiele osób, wiesz, no jak tworzy, to też za tym ruchem całym będzie mniejsza ilość wyświetleń, no nie? Im mniej utwór, bardziej, wiesz, pod jakieś virale, pod TikTok, pod rolki.
1: No tak, no to o pieniądze chodzi, tak?
0: Dokładnie, jak nie wiemy, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pozdro Gruby Mielski był jeden z takich jego wersów, tych utworów. Podeślę ci później, wam również pokażemy, co to był za utwór z jego płyty z 2015 roku. No właśnie, i wielu artystów również w taki sposób zaśpiewał.
1: To co, to może zaczniemy już.
0: Dobra, moi drodzy, nie ma co rozmawiać tak długo. Puszczę tę muzykę, bo my się rozgadujemy, a tu czas nas goni i chcę wam pokazać. No, obecnie puścimy utwór od White'a, Vives Simona i od Palara pod tytułem Bounce, który jest jednym z przykładów tego typu bardziej klubowych tworów i będziemy dyskutować na ten temat. Poproszę. Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał się kończyć świat. Spędziłem cały sos na dobrze stracony czas.

0: Spartamu. Strasznie mi się chciało.
1: Bo najważniejszy jest
2: bounce.
1: Bounce. Dokładnie, moi drodzy, to jest jeden z wersów poprzedniego utworu, refrenu, który mieliśmy okazję przesłuchać. No i widzicie, i jedna rzecz. Wy tego nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, bo my siedząc w studio, obecnie w studio naszego radia i słuchając tej piosenki, mimo że nie jesteśmy jakimiś ogromnymi fanami tegoż artysty, to i tak mimo wszystko nasze głowy, nasze myśli były w stanie przenieść się do tych takich wakacyjnych czasów. Tak,
3: nóżka chodzi, nie?
1: Tak, tak zwana nóżka chodzi, tak jest, mówiąc kolokwialnie już.
3: Nie, ale no jest coś w tym, w sensie wiadomo, że to nie jest jakiś szczyt po prostu, no i też mi się osobiście nie podobają ostatnie ruchy White'a.
1: Mi również się nie podobają, strasznie.
3: No ale trzeba mu przyznać po prostu, że takie chwytliwe teksty, no to potrafi takie, no nie wiem, no chwytliwą muzykę może tak.
1: Tak, potrafi prostu, zrobić tak. Chwytliwą muzykę.
3: No potrafi.
1: Teraz widzicie, moi drodzy, i dzisiaj poświęcamy, wracamy wszystko, tak naprawdę cały ten temat sprowadza się wszystkie do jednego. Może nie do jednego, ale do takiej sfery, że te utwory są wykonywane w takiej, powiedzmy, podobnej sekwentnie, że wiesz, masz tę klubową perkusję,
3: tak,
1: top line, i co, żeby było ciekawiej, White jest na tyle leniwy, że, albo jego producent, że podczas produkcji tego utworu skopiowali część linii melodycznej od angielskich gwiazd popu, naprawdę.
3: Tak?
1: Tak, od jakiegoś tam Pitbulla, od T-Pain, od takich, wiesz o co chodzi, od takich amerykańskich gwiazd.
3: No może być.
1: Tak, to się jest.
3: Bo to jest vibe, daje vibe.
1: Tak, daje vibe tego.
3: No ale no co by tutaj powiedzieć, właśnie chciałem tak powiedzieć, gdzie jest taka granica w sumie.
1: Dokładnie.
3: Pomiędzy tym, no bo dobra, White, z czym nam się kojarzy? No to wiadomo, z tymi wczesnymi latami trapu, tak, kiedy w Polsce się SBM przede wszystkim label rozwijał.
1: Tak.
3: No bo to były złote czasy, ta golden era po prostu.
1: Jejko, taka wspaniała SBM. Era, tak, wspaniała era tych rapowych kawałków, dokładnie.
3: To zdecydowanie. No i teraz wiadomo, no zaczynał od takiego typowego trapowego brzmienia. W ogóle White zaczynał robiąc taki hip-hopowy boom-bap, taki starego,
1: tak.
3: Takie najstarsze jego nuty, zanim w ogóle zaczął być znany, to właśnie tam były znalezione. Że on zaczynał od takich, wiesz...
1: Tak, jest bardzo dużo w internecie, możecie sobie znaleźć, tak? Tak,
3: tak, to można sobie znaleźć.
1: Pod innym kiedyś? Pseudonimem
3: tak,
1: nawet.
3: Pod innym pseudonimem.
1: I uwaga, po angielsku, a nie po polsku.
3: No, ale wtedy to ja nie wiem, czy on w ogóle jeszcze innego nie miał, bo to taki już naprawdę stary, jakiś starocia.
1: Tak, moi drodzy, nie możemy tego pseudonimu powiedzieć ze względu na to, że byłoby to zbyt obraźliwe dla pewnej grupy społecznej. I nie możemy niestety wypowiedzieć jego pseudonimu, ale wiecie, jak wpiszcie sobie White, stary pseudonim, i czy coś w tym stylu, jakiś tam, nie wiem, wpiszcie sobie w Google'a, jakiekolwiek wyszukiwanie tego na YouTubie, to znajdziecie jego, stary.
3: To się dowiecie.
1: Tak, to się dowiecie. My niestety przez pewne zasady nie możemy tego powiedzieć. Dobra, moi drodzy, nie przedłużając dalej, krótkie podsumowanie. Widzicie, utwór jest wykonany w schemacie klubowym, bardziej takim schemacie, powiedzmy, jakby to powiedzieli agresorzy, ludzie, hejterzy, bądź ludzie, którym się po prostu nie podoba, wykonany w stylu hip-hopowym, disco-polowym, czyli... Tak. Hip hopolo tak zwane. Tak.
3: No ja się z tym akurat nie zgodzę, że to jest disco polo, bo to po prostu nie brzmi jak disco polo, ale to jest taka typowa,
1: tak.
3: Według mnie klubówka.
1: Tak, typowo klubowy.
3: Typowa
1: utwór.
3: Taka klubowa, nie wiem, styl jakiegoś Pitbulla czy takich innych.
1: Tak, w stylu takiego, wiecie, tylko po to, że idziesz do...
3: A, to pozwól może jeszcze, że dokończę tą dygresję, tak, bo tak. Trochę gdzieś tam odleciałem. Chodziło mi o to, że gdzie jest ta granica, bo jak White był znany właśnie z tych trapowych takich numerów bardziej, ewentualnie z takich letniaczkowych, jakiejś Kalifornii i tak dalej.
1: Dokładnie, klasyk.
3: No to gdzie jest to takie przejście, że on już... Jak nazwać jego muzykę, którą robi?
1: Dokładnie, ciężko.
3: Ponieważ White, który jeszcze niedawno wydawał Off-White, czyli taki no, mocno trapowy beat.
1: Tak, powiedzmy bardziej elektronikę trochę, tak, tak ale bardziej tak, w stylu rapowym widać tak.
3: Tak, tak. I nagle wydaje całą epkę, która jest taka klubowa. No ciężko zdefiniować jak po prostu ten gatunek, może tak.
1: Chłopaki pojechali do Kalifornii, chcieli się pobawić, no i nagrali przy okazji kilka nutek. Żartuję oczywiście. Ale tak, bardzo mocno zauważalne jest jakby to, że nie ma być to muzyka, która ma mieć duży przekaz, tylko ma być to piosenka, która jest jakby mimo wszystko, wiecie, na imprezy, na duże festiwale, koncerty, też nie bez powodu White wie, co robi. Zakładam, że raperzy to są wspaniali marketingowcy, jak to kiedyś jeden z moich wujków powiedział, że to są raperzy to wspaniali...
3: Shoutout dla wuja.
1: Tak, shoutout dla wujka, dokładnie. Kiedyś powiedział, że podczas jednej z rozmów z moim wujkiem na temat właśnie hip-hopu i całej tej otoczki, powiedział, że raperzy są świetnymi marketingowcami, bo wiedzą doskonale, w jaki sposób dobrać trendy, co do czego, no i wiedzą, w jaki sposób zarobić. Oczywiście, jak wiadomo, o co chodzi, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o co?
3: O pieniądze.
1: No właśnie, czyli wie, w jaki sposób
3: jak
1: zarobić.
3: Jak wiadomo, o co chodzi, to też chodzi o pieniądze.
1: No zawsze te pieniądze gdzieś tam są, myślę, że nie warto, taka mała dygresja, nie warto na nie patrzeć, bo czasami pieniądz nie rozwiązuje wszystkich problemów życiowych. Tak tylko ode mnie, mała dygresja.

0: to głównie, powiedzmy, robione pod zasięgi, pod utwory. O, do tego też wrócimy później.
1: Pod zasięgi, ale też i już nawet charakter brzmienia tej charakter muzyki brzmienia, jest już taki, tak. No disco polo to już tam można wyczuć.
0: Tak, naprawdę. Już czuć można disco polo. Myślę, że fit z Zenonem Martyniukiem byłby będzie gwarantowany.
1: Tak.
0: Pozdra, shoutout Zenek.
1: Zenek.
0: Tak. I to naprawdę się łączy, wiecie, bo mało kto jakby zauważa też to, zaraz oczywiście przejdziemy do przesłania tego utworu, ale mało kto zauważa, że naprawdę część tych nowoczesnych utworów faktycznie zbliża się brzmieniowo do disco polo, do muzyki disco polo, tak? Gdzie, wiecie, gdy znam, nie wiem, gdzie załóżmy słuchacz, który nie ma zbyt dużego pojęcia o muzyce disco polo, rozróżnia takie zespoły jak, nie wiem, Mik, Zenek Martyniuk, wiecie, wiele innych utworów.
1: Ale ten, co zespołu. Ja mogę dodać w sumie, to tak jak teraz sobie pomyślałem, to tak może to też jest, że to się zbliża po prostu coraz bardziej do siebie, bo taka muzyka idzie w tą stronę, a muzyka disco polo idzie w stronę takiej może minimalnie bardziej klubowych brzmień.
0: Coś takiego, tak.
1: I to się po prostu już tak miesza, że ciężko znaleźć granicę momentami.
0: Tak, moi drodzy, niestety nie mogę wam wręczyć mandaciku, ale to zaraz w ramach małej dygresji. A w tym momencie Wactoja Kapitan.

0: To był utwór Kapitan od Wactoi. No moi drodzy, myślę, że nie ma lepszego, ciekawszego, powiedzmy, przykładu i dowodu na to, że jednak muzyka jest w stanie strasznie pójść w komercjalizację, gdzie Wactoja, artysty, który kiedyś był bardziej szanowany, znany jako duży raper, powiedzmy, wiesz, jako raper ogólnie, nie?
1: Tak.
0: Dzisiaj
1: tak.
0: Bardziej kojarzony jest z gwiazdą disco bądź muzyką pop, myślę.
1: Może nawet dla kontrastu zapuścimy potem właśnie stagniejszej ery Wactoje, no bo to jest, powiem tak, jak ja słucham kawałków z jego początków właśnie tam SBM i tych lat i słucham i czasami się zdarza, że gdzieś mi się przewinie jego nowe utwory, no to ja aż nie wierzę to momentami. Nie?
0: Dla mnie to jest ogromny przeskok. Strasznie dziwne jest to, jak wiecie, ale to jest wszystko zrozumiałe. Ja rozumiem pieniądze, chęć sławy i tak dalej, osiągnięcia, płyty i tak dalej. Wiesz, sukces, koncerty, wielkie festiwale, ale nie da się tego, powiedzmy, gdzieś tam słuchać, wiecie, tak długo i robić tego tak tylko po to, żeby to było faktycznie autentyczne. To przestaje być powoli autentyczne, jeżeli tworzy się cały czas tylko takie utwory. No ale dobra, przejdziemy, myślę, do kolejnego utworu, do również znanego, no nie wiem, czego mogę raperem nazwać, bo on ma jedną nutę pod tytułem Disco Polo w klimacie rapowym właśnie. Chodzi mianowicie

0: rapera Kizo. Pozdrawiam, shoutout to Gdańsk, rapera z północy, z pięknego Gdańska. Mhm. Swoją drogą bardzo ładnie z Gdańsk, byłem swego czasu i bardzo polecam każdemu wam zwiedzić, jeżeli nie mieliście okazji jeszcze pojechać, albo będziecie planować jakieś wyjazdy, to pojedźcie do Gdańska. Może spotkacie tam Kiza na ulicy właśnie. I ciekawostką jest to, że ten raper w latach, wiecie, w latach wczesnych 2000, powiedzmy do 2015 roku, tworzył faktycznie rapowe utwory, gdzie słuchając tego utworu wiedziałeś, że to był rap. To była gangsterska stylistyka, taka uliczna bardzo mocna, ale wciąż była...
1: Ale dalej tam było, mimo właśnie tej takiej charakterystyki ulicznej, tam trochę było już takich może zalążków, po prostu takiego pójścia bardziej jakiegoś klubowego.
0: Komercyjnego, być może komercyjnego, tak, częściowo tak. Mogło coś w tym być, moim zdaniem, twoim zgadzam się z tym, co powiedziałeś. I ciekawe jest to, jak przejście ze strony z bycia raperem gdzieś tam, wiesz, jako osobą, powiedzmy, znaną, kojarzoną ze środowiskiem, wiesz, przestępczym bardziej, bo ty...
1: A, no dobra, w sumie może trochę źle powiedziałem, bo faktycznie rozróżnić trzeba jego pierwsze płyty solowe.
0: Tak, tak.
1: I jeszcze ten okres, w którym był w ciemnej strefie razem z Bonusa.
0: Tak RPK, jest.
1: Tak, bo wtedy faktycznie już takie typowo uliczne nuty, takie tak, typowo hip-hopowe robił, to prawda.
0: Tak, typowo uliczne brzmienia, powiedzmy. I gdzieś powoli, gdzieś tam parę lat później to się, wiesz, gdzieś tam kształtowało w nim.
1: Tak, tak.
0: Wielka zmiana, wiesz, koncerty, jakieś kontrakty i tak dalej, featuringi i tak dalej, ciekawi producenci.
1: No aktualnie uważam, że Kizo jest absolutnie najlepszym marketingowcem na polskiej rap scenie.
0: Tak.
1: No to jest nie do podważenia.
0: Słuchajcie, Kizo nie dość, że...
1: On to sukces po prostu.
0: Tak, jego wytwórnia to sukces, gdzie Kizo poza tym, że jest artystą, zajmuje się również sprzedażą własnych...
1: Własnej marki po prostu.
0: Własnej marki i w te marki wchodzą, po pierwsze. Wiadomo, że tam ubrania, jakieś inne rzeczy, płyty, ale własne batony, własne napoje energetyzujące.
1: Własne kawy.
0: Tak, własne kawy również, tak. I wiele innych napojów, o których nie będę mówić, ale chyba domyślamy się, o co w zasadzie głównie chodzi. Chodzi o napoje procentowe, że tak się, aby nie powiedzieć źle. Tak, Kizo również posiada swoją własną markę napojów procentowych, gdzie... Tak,
1: Teraz jestem w szoku, bo nie słyszałem.
0: Nie wiem, czy swego czasu będąc w Biedronce gdzieś zobaczyłem jego piwo.
1: A coś było,
0: jego napój procentowy, gdzie faktycznie...
1: Ale nie, to było zero chyba, wiesz?
0: Tak mi się ale wiesz, wciąż, definiowany ale, jako...
1: Rozumiem, ogólnie. Już pamiętam faktycznie, no rzeczywiście.
0: Tak, swego czasu ja będąc właśnie na zakupach w Biedronce przeuważyłem jego. Tak,
1: ale no bo właśnie to jest niesamowite, jak on po prostu poszedł w swoją markę, to po prostu już tyle produktów wydaje, że to jest...
0: Bardzo dużo.
1: O, no i jeszcze zapomnieliśmy o mrożonkach.
0: O mrożonkach i o pizzy tak zwanej Sukcesiliana, no gdzie na zdjęciu jest on, oczywiście grafika przerobiona, ale zdjęcie rapera Kizo.
1: To jest imprezowy klasyczek, nie?
0: Tak jest. Sukcesiliana jest ciekawa, szczerze powiedziawszy, smak jest dobry dość.
1: No tak.
0: Ogólnie wiadomo, nie jest to jakiś świetnej jakości produkt, ale na szybko na imprezę, jeżeli nie mamy czasu na gotowanie, to można by włożyć do piekarnika na chwilę, 15 minut. I mamy gotowy produkt. Także ogromny marketingowiec, a jeszcze większy gwiazdor. Moi drodzy, to przejdźmy do utworu, który jest chyba jego najpopularniejszym, albo jednym z bardziej popularnych. Miałem na myśli Kizo Disney.
1: No tak.
0: Każdemu znany Disneyland. Może nie Disneyland, ale po prostu Disney.
1: Tak, ale każdemu znany.
0: Tak jest. Myślę, że wiele osób, nawet niesłuchających, będzie znać ten utwór. Poproszę.

ugryzło. Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w egipskiej pościeli.

Pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady, budzimy w

0: manager.
1: Niech trwa wiecznie hotelowa doba w apartamencie i życzę każdemu, żeby miał życie takie jak z bajek Disneya, czy tak jak z tytułowego utworu, wspaniałe życie na wyspie. I myślę, że to jest kolejny przykład tego, jak prosty tekst, jak prosty refren chwytliwy jest w stanie naprawdę zmienić podejście do gdzieś tam pojmowania tego wszystkiego, tej całej muzyki, nie? Gdzie faktycznie ten utwór jest bardziej klubowy, tak? Ale ludzie, którzy powiedzmy są zakorzenieni w muzyce hip-hopowej i rozróżniają tylko tak naprawdę dwa typy, gdzieś tam dwa typy muzyki, wiecie, że rap stary i nowy. Ten stary jest lepszy, to pewnie powiedzieliby, że jest to utwór w klimatach hip-hopolo tak zwanego. No właśnie. Ciekawostką jest też to, a propos samego rapera Kidza, to, że poza tym, że jest ogromnym marketingowcem, miał swego czasu swój występ u Kuby Wojewódzkiego.
2: Chyba nawet dwa razy.
1: Być może dwa razy. No, ja znam tylko teraz.
2: Tak, tak, tak, tak, ale no...
1: I pewne. Poprosił pod koniec już swojej rozmowy z nim, tak, bo wiadomo, że jakie są talk show Kuby Wojewódzkiego, nie muszę wam opowiadać i tłumaczyć, ale pod koniec tego formatu zawsze jest jakieś tam, powiedzmy, zaprezentowanie, jeżeli to są muzycy, zaprezentowanie utworu na żywo, bądź jakiejś sztuki na żywo. I śmiesznym faktem jest to, że właśnie raper Kizo poprosił wtedy DJ-a, realizatora o podkład weselny i zaśpiewał jeden ze swoich utworów, jeden ze swoich utworów swojej płyty pod weselny, diskopolowy.
2: Chyba pod jakiś, Boże, jak to się nazywało? Coś tam, ona tańczy dla mnie, weekend, coś takiego.
1: Tak, być może coś, tak, tak. Tak. Ciekawy tak. Crossover, moi drodzy, tak. To naprawdę...
2: Albo taką typowo diskopolową muzykę i coś tam swojego nawinął. Tak, pamiętam to rzeczywiście.
1: To jest świetny występ był. Ogromna fala hejtu oczywiście w komentarzach, bo wiadomo, ludzie, wiele osób, nie mając własnego gdzieś tam zdania, czy nie mając co robić w wolnej chwili, robią, piszą brzydkie komentarze.
2: No też powielanie takich, tak. No po prostu jakichś... Nie, no tak powielanie, jak to się mówi, takich stereotypów trochę, tak?
1: Tak, dokładnie, stereotypów, powielanie i szerzenie nienawiści w internecie ponadto też dodatkowo, bo hejt, jak wiemy, jest nienawiścią, tak? No nie ma co...
2: No, ja jestem zdania, że nie lubisz, to nie słuchaj i tyle.
1: Dokładnie, nie? Jestem również zdania, że jeżeli komuś dany utwór nie przepadnie do gustu, po prostu należy dany utwór pominąć i włączyć to, co faktycznie lubimy. No bo wiadomo, że nie, że fan metalu, z którego nie będzie raczej słuchał rapu.
2: No raczej nie będzie Disneya słuchał.
1: Nie będę słuchał Disneya. Albo fan, powiedzmy, nie wiem, jakiegoś zespołu typu Korn, wiesz, czy Black Sabbath, nie będzie, wiesz, nie puści
2: raczej
1: sobie.
2: Raczej nie odnajdzie się nie, w dyskografii Kizo.
1: Chociaż muszę przyznać, że mam wielu znajomych, którzy zajmują się również muzyką, są metalowcami i na przykład na wielu imprezach faktycznie leciał rap. I to taki ten nowoczesny rap, co było dla mnie ciekawe. Ale wiecie, to już kwestia gustów. O gustach się nie dyskutuje, więc my też nie będziemy o gustach dyskutować. Przejdźmy zatem do kolejnego utworu. Tym razem przejdziemy do raperki, która jest również znana z wielu świetnych, klubowych, nowoczesnych, imprezowych hitów, tudzież utworów. I również wylał się na nią, z jej strony, ogromny hejt ze względu na to, że tworzy muzykę głównie pod zasięgi, głównie pod, powiedzmy, jakiś tam viral, że tak się wyrażę, aby utwór po prostu był chwytliwy, ciekawy refren. Mianowicie mam na myśli Young Leosie, która ostatnio, po tak w ramach ciekawostki, rozstała się ze swoim partnerem, jednym z bardziej znanych influencerów, Kacprem Błońskim.
2: No tak, okay, to już wiadomo.
1: I teraz jej utwory są nieco bardziej agresywniejsze, powiedzmy poważniejsze, rapowe, takie życiowe. Brała ona udział w beef.
2: A teraz to w ogóle w stylu Malika Montany.
1: Coś
2: nawet.
1: W stylu bardziej, tak, takiego gangsterskiego.
2: No tak, poszło ciekawą stronę.
1: W ciekawą stronę poszło to rozstanie, tak. No ale nie komentujemy. Tak,
2: tak, nie komentujemy.
1: To nie jest czas, sprawa dla nas. Myślę, że możemy po prostu przejść do tego utworu. Miałem na myśli kolaborację z raperem Żabsonem. Będzie to utwór, który wszyscy znają. Nawet jeżeli dane osoby nie słuchają rapu, to będzie to utwór Szklanki oczywiście.
2: No tak.
1: Grany. Już nawet memiczne piosenki.
2: Znaczy nie tyle co w kolaboracji, ale pod jego skrzydłami, bo to jeszcze wtedy jak było
1: jeszcze
2: w jego
1: pod, okay. Tak. Aczkolwiek kolaboracja, bo wiesz, chodzi o współpracę, jakieś tam featuring, coś w tym stylu. Tak, tak.
2: Z tego okresu, no już teraz raczej nie usłyszymy fitu od nich.
1: Tak, dobra, panie realizatorze, poprosilibyśmy o ten utwór, bo zauważyliśmy, że ma pan pobranego ten utwór na tej liście naszej radiowej. Moi drodzy, no to cóż, jeszcze zanim puścimy ten utwór, chciałbym szybko powiedzieć tylko, że faktycznie ten utwór jest mocno imprezowy. Nawet osoby nieznające, nie słuchające rapu znają ten utwór i Young Leosie.
2: No na pewno wiele osób nie słuchających rapu słyszało to.
1: Tak, słyszało ten utwór, tak.
2: Był moment, że nie dało się tego nie słyszeć.
1: Nie dało, wszędzie. Stacje radiowe, wiesz, wszędzie był. Może nie na liście Oli najwyżej, ale naprawdę to był utwór bardzo znany.
2: Bardzo znany, tak.
1: Tak, szeroko gdzieś tam widziany.
2: No i też teraz sprawa, czy to jest disco polo, czy to jest... No właśnie, co to jest za gadudek, tak?
1: Nie da się... Ciężko to zdefiniować. Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi na
2: to. Bo wiadomo, to jest robione pod skrzydłami wytwórni zajmującej się hip-hopem.
1: Nowoczesnym hip-hopem, może tak.
2: Tak. Natomiast... No, ciężko powiedzieć, no bo to jest takie klubowe bardziej. Niektórzy powiedzą, że to jest stylu disco polo i tak dalej. No ale dobra, przesłuchajmy i...
1: Posłuchajmy i później będziemy mogli jeszcze paroma opiniami się podzielić, a tymczasem Żabson, Jan Gdeosia, Szklanki.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce Moncler będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i te radosne bankiety. Oddajcie lokale i hajs, nie cenzurujcie poety.

Moniku, Niki i Cardi. Nie mów nikomu, łamiemy zasady, bo w domu też bywa funky. Kiedy wpadają koleżanki, zaczynają się hulanki.

0: No i widzicie, moi drodzy, szanowni państwo, to był utwór od Young Leosi pod tytułem Szklanki. Niestety mała tutaj dygresja i przeprosiny, bo pomyliliśmy utwór inny pod tym Jungle Girl, gdzie faktycznie Szklanki to jest solowy utwór Young Leosi nagrany tylko przez nią, bez żadnych featuringów, bez żadnych dodatkowych osób.
1: Tak, więc natomiast to, o czym mówiłeś, to było Jungle Girl.
0: Tak, to, o czym mówiłem, to było Jungle Girl, także no niestety, moi drodzy, widzicie, redaktorom też się zdarza czasami pomylić i być niestety niedokładnym w tym, co się mówi. No ale błędy się wybacza, idzie się dalej. I
1: wybaczamy.
0: Tak jest, wybaczamy. Bardzo dziękuję za te wybaczanie i za moje iść tam w moją stronę.
1: No, ale tak, co mówiąc o tych Szklankach, dokładnie, co można powiedzieć. No bo no,
0: to ogromny hit, szczerze
1: to jest ogromny hit, szczególnie absolutny melanżowy po prostu.
0: Imprezowy głównie,
1: imprezowy,
0: tak,
1: klimat
0: tak,
1: domówkowy albo klubowy. No i teraz właśnie, no, czy to jest disco polo dla ciebie? Nie wiem.
0: Czy dla mnie?
1: Dla mnie osobiście
0: nie,
1: chyba nie.
0: Dla
1: jest.
0: Mnie nie, myślę. Dla nie. Wielu pewnie osób tak?
1: Tak.
0: Bo wiesz, podkład perkusyjny, łatwy, klubowy, taki bardziej powiedzmy imprezowy, gdzie w każdym klubie, powiedzmy te parę lat, bo ten utwór już teraz nie jest znany. Ze względu na to, że Young Leo się wydała, zdążyła wydać parę ciekawych projektów.
1: No i to już też powiesz, no ile, 6 lat temu chyba tak.
0: Prawdopodobnie 6 lat temu, tak. Jakoś być może coś takiego w tym okresie gdzieś tam starsze te utwory.
1: Tak, tak, tak.
0: I na pewno to był jeden z bardziej takich znanych podczas pandemii COVID, bo pamiętajcie, że w tamtym okresie też, jak wychodziło dużo muzyki, to nie było dużej ilości koncertów, ze względu na to, że była pandemia, ograniczenia w klubach, mniejsza ilość mogła być 2 metry dystansu. Pamiętamy przez tę pandemię, no niestety ciężki okres dla całego świata, nie tylko dla Polski, ale ogólnie koncerty były bardzo takie ograniczona ilość było tych koncertów. One się zaczęły dopiero na lato, bo przestał gdzieś tam, powiedzmy, okres zimy, wiosny i tak dalej, wszystko było pozamykane, no bo pandemia, tak, ludzie się boją, nie wychodzą z domu. Tak więc myślę, że faktycznie ten utwór mógł gdzieś tam na wielu imprezach, czy to na prywatnych imprezach, gdzie pamiętajcie, że wtedy było prawo, gdzie na imprezach czy na zgromadzeniach może być maksymalnie 5 osób. Oczywiście mało kto tego stosował. Niestety parę osób było świadkami przyjazdu.
1: Tam była jedna osoba na ileś metrów kwadratowych.
0: Być może, coś takiego.
1: Nie pamiętam już, jak to było, ale fakt, były takie ograniczenia i to duże dosyć.
0: Sporawe, prawda? Tak. No więc wiele osób to łamało, no i niestety, jak wszyscy wiemy, sąsiedzi są różni. Nie mamy do końca wiedzy, czy wszyscy sąsiedzi się ze sobą są zgodni.
1: A to nie był ten okres przypadkiem tego pamiętnego koncertu Maty na Wiśle, co...
0: Byłem, nawet na nim byłem.
1: A, byłeś na nim,
0: tak? Tak, na Wiśle i pamiętam, że wtedy sporoma osobami bliskimi mi poszedłem na ten koncert. W zasadzie pamiętam, że faktycznie była ogromna sprawa. W zasadzie całe media pisały, wszystkie media pisały o tym, gdzie raper Mata, jeszcze wtedy bardzo zachwytywany, pod pseudonimem Skute Bobo, tak, jedno z jego altrego.
1: Tak, tak.
0: Gdzie teraz Mata to jest po prostu Mata, albo Skute Bobo, w zależności od projektu. I również na tym projekcie Skute Bobo pojawiła się Young Leosia w jednym utworze.
1: No tak.
0: Było tak. Także co do pamiętnego koncertu, faktycznie ciężkie to były czasy. Wiele osób to łamało, no niestety nie było, nie kończyło się to zazwyczaj dobrze. Zazwyczaj kończyło się to po prostu gdzieś tam ciężkimi konsekwencjami i tak dalej. Ale no nie ma co wspominać tego czasu, moi drodzy. Lecimy dalej, bo nie ma co, ze względu na to, iż nie ma się zatrzymywać na jednym utworze, rozmawiać cały czas. Dla mnie nie jest to disco polo osobiście. Myślę, że dla mnie jest to bardziej muzyka typu house, dubstep, club, coś w tym stylu bym powiedział, wiesz? Mm-hmm. A jak dla ciebie jeszcze w ramach podsumowań?
1: No zdecydowanie. No nie powiedziałbym, że to jest disco polo, tylko właśnie taki klubowy dancehall, coś takiego. No wiadomo, no tekst jak tekst, no ma bujać, ma być chwytliwy. No i tu jest kolejna taka sprawa, tak? No bo wiadomo, artystka się utożsamia z rapem, ale właśnie gdzie jest ta granica po prostu?
0: Dokładnie.
1: No
0: to ciężko zdefiniować tę granicę.
1: Ciężko tak? Wychwycić. No to na pewno brzmieniowo nie jest rapowy numer.
0: Nie jest na pewno brzmieniowy pod względem rapowym. Nawet w kwestii nowoczesnej fali rapu, jeżeli już definiujemy
1: tak,
0: to.
1: Tak, tak, tak.
0: No ale nie zdefiniowałby też tego jako hip-hop polo czy disco polo, wiesz, coś w tym stylu.
1: Też nie, to też bym tak nie powiedział. Klubówka.
0: Tak. Teraz. Moi drodzy, jeszcze przed końcem 2 utwory. Zaraz przejdziemy do szybkiego, krótszego utworu, gdzie będziemy go mogli omówić później, ale najpierw go przesłuchamy. Mianowicie jest to utwór Tesla Sport Carbon od rapera Japsona z jego, może nie obecnej, ale z kilka lat temu wydanej płyty. Niestety nie odbiła się ona dobrą opinią, gdzieś tam dobrym echem, bo mi również nie przypadł, ze względu na to, że ten album nie przypadł mi do gustu, chociażby z tego powodu, że był on moim zdaniem tworzony w sposób szybki, niedokładny, taki bardziej, powiedzmy, po to, aby słuchacz dostał tę płytę, tak? nie jestem do końca przekonany, nie jestem do końca fanem tego brzmienia.
1: Miał parę fajnych, znaczy miał parę ciekawych pozycji, miał parę takich typowo wiralowo zrobionych. Tak jak uważam, że na przykład nuta z okiem z tej płyty, te hop.
0: Tak, to jest wspaniały utwór.
1: To jest spoko numer, ale widać, że był zrobiony bardzo pod TikToka.
0: Bardzo, widać, że...
1: No niestety, zwłaszcza refren, tak?
0: Moi drodzy, no niestety takie są czasy, że dzisiaj... Większość artystów, nie mówię, że wszyscy, aby nie wrzucać wszystkich do jednego worka, tak? Wiele artystów tworzy muzykę głównie po to, aby na TikToku wyświetlenia były ogromne, aby przez wszystkie social media ludzie mogli zobaczyć sobie i przy wyjściu utworu tego, żeby ludzie mogli skupić się na refrenie, a nie na warstwie zwrotki. No bo jak wszyscy wiemy, tak mi się przynajmniej wydaje, to tak z tego, co rozmawiam z wieloma ludźmi, czy też z naszymi redaktorami, w muzyce głównie istotniejszy jest refren niż, powiedzmy, zwrotki. Tak, zwrotki mogą gdzieś tam sobie być w tle śpiewając, ale głównie jest tak nacisk na ten refren w obecnych czasach, moim zdaniem.
1: Tak, no tak, najszybciej ludzie zapamiętają prosty
0: refren. Tak, najszybciej refren, a zwrotkę
1: będą się uczyć
0: i niech się dzieje wola nieba, pośpiewamy, pouczymy się.
1: Tak, dokładnie.
0: I na koncertach głównie, żeby refren był znany. To co? Może no przesłamy tego
1: dalej, chyba,
0: świetnego, szybkiego, hitu, klubowego hitu. No to poproszę. A i w ramach ciekawostki jeszcze utwór ten jest ogólnie o samochodzie marki Tesla. I o szybkiej jeździe z nią związana. Więc można domyślić się, że nie miał to być utwór, który miał być faktycznie gdzieś tam utworem tworzonym z jakąkolwiek głębszą wizją. Zgodzisz się ze mną?
1: Tak, zgodzę się. No.
0: To poproszę.
1: No, posłuchajmy.

0: To był utwór Tesla, już chciałem po angielsku powiedzieć, to był utwór Tesla Sport Carbon od Japsona w bardzo klubowej, można by rzec nawet disco-polowej odsłonie, ze względu na to, iż wiele osób by kojarzyło ten utwór, wiele osób nawet będących zrażonym do tego gatunku muzyki, takim jest nowoczesny rap, mogłoby stwierdzić, że to jest po prostu disco-polo, śpiewanie o niczym pod prosty dubstepowy, powiedzmy prosty dubstepowy klubowy hicik, bicior, podkład, który jest faktycznie zrobiony w takim stylu. Myślę, że to specjalny zabieg. Czy bym definiował to jako disco polo? Ciężko mi stwierdzić.
1: To dla mnie szczerze ciężko jest w ogóle określić, czym jest ten numer, bo
0: to jest tak, po prostu...
1: on jest dla mnie tak abstrakcyjny.
0: On jest tak abstrakcyjny, jest że... tak, tak.
1: Tak, jest tak abstrakcyjny, że ciężko powiedzieć, czym to jest, szczerze, bo nie jest dla mnie ani aż tak trap, ani to nie jest disco polo, ani to nie jest klubówka, nie wiem. Nie wiem, jak
0: to jest bardziej skit, szczerze powiedziawszy. Myślę, skit na płycie.
1: Nawet nie wiem, czy jest skit, człowieku. Nie, dla mnie to jest po prostu gatunek abstrakcja.
0: Tak, dokładnie.
1: Tyle, no.
0: Tak jest, moi drodzy. To myślę, że zgadzam się z tobą, oczywiście. Tak jest, po prostu jest to abstrakcyjny gatunek muzyki, tak, którego nikt nie jest w stanie zdefiniować.
1: No ciężko po prostu, no bo to jest, no...
0: Moi drodzy, nie jeździcie...
1: Taki dziwny styl.
0: Moi drodzy, nie jeździcie samochodem marki Tesla i nie puszczajcie tego utworu ze względu, że jest to mało, jakby to powiedzieć... mało przystoi i nie jest to zbyt eleganckie. Bardziej bym powiedział, idzie to w stronę, powiedzmy, tych wyobraź sobie typowych chłopców po wieku 18 lat, tak?
1: No.
0: Szkoła średnia, technikum i możemy porównać to faktycznie do sytuacji, kiedy młodzi chłopcy po zdaniu prawa jazdy kupują sobie samochód, powiedzmy Opel Corsa 2008 rok, manualna skrzynia biegów, transmitter kupiony za 30 zł, Media Expert i leci muzyka. Przez świat biegniemy. I myślę, że do tego można to porównać, jadąc tym samochodem puszczającym.
1: Oczywiście subwoofery z tyłu jeszcze.
0: Tak, subwoofery. Albo wiejski tuning, jak kto woli to nazwać. Tak. Takie. Moi drodzy, na sam koniec puścimy wam utwór Tedego, no bo wręczymy wam oczywiście mandacik. Nie może być inaczej, gdzie jest to faktycznie utwór, który naprawdę idealnie odwzorowuje, jak łatwo można zrobić z utworu disco-polowego, bo to jest na podkładzie disco-polowym w ogóle, zrobiony bardziej powiedzmy rapowy, też w tym stylu. Jest to diss swoją drogą, auto-diss na rapera tego typa Mesa, również znanego z wielu innych gdzieś tam tworów bardziej hip-hopowych.
1: Tak, no to jest dosyć świeży beef, bo to się, nie wiem, parę miesięcy temu,
0: tak. No moi drodzy, no niestety, no takie dzisiaj są realia. Za szybko jechaliście samochodem, nie wiem, przeszliście na czerwonym świetle. No.
1: Za szybko jechaliście tą Teslą Sport Carbon.
0: Dokładnie. Fotoradar was może nie złapał.
1: Więc teraz dostaniecie mandacik od Tedy po prostu.
0: Tak, teraz dostaniecie od Tedego mandacik. No cóż, mógłbym powiedzieć więcej. No. Uważajcie na drogach, jedźcie powoli, bo w miastach jest ogromny ruch. Duże korki, bardzo dużo wypadków. Także taki self-care z mojej strony. Zgadzasz się, Patryku?
1: Oczywiście, że się zgadzam. No.
0: Tak, myślę, że jeździcie powoli. Nie śmigajcie szybko, nie jeździcie szybko sportowymi samochodami albo nawet własnymi autami o niższej ilości koni, bo nie opłaca się to kompletnie. No to co, na koniec, moi drodzy, żegnamy się niestety, bo czas nas już goni. Na koniec wręczymy wam mandacik. Raper Tedy zrobi to dokładniej za mnie, za nas. A my, ja nazywałem się Ignacy Kozak, ze mną w studiu był
1: Patryk Kuczyński,
0: a realizował nas Maciej Dyba. To co, wręczamy mandacik, no niestety 300 zł dzisiaj i 6 punktów karnych.
1: Tak, Tesla dalej nie pojedzie.
0: Tesla już nie pojedzie, bo...
1: Lecimy.
0: Tak, dokładnie, możemy już lecieć, no i teraz tylko został smutek. Ale myślę, że ten utwór wam poprawi humor. Tedy, łobuzy, mandacik.
2: Kochani, mam nadzieję, że nie ma nic bardziej poniżającego dla tej pały niż to. Hoppa, kochani, wszyscy razem!
3: Wręczę ci mandacik za przekroczenie drętwości.

0: Minęła godzina 18.30, więc zapraszamy Państwa na wtorkową aktywację. W niej oczywiście klasyczne segmenty stałe, takie jak posłuchaj tego, kartka z kalendarza, wiadomości, serwis żużlowy, który od jakiegoś czasu pojawia się na wtorkowych aktywacjach wraz z serwisem związanym z Formułą 1. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie będzie dzisiaj wywiadu, w związku z czym będą mieli Państwo okazję posłuchać naszej dyskusji na temat muzyki, która kojarzy nam się z tak piękną pogodą, jakiej mamy okazję doświadczać dzisiaj i już od początku weekendu majowego za oknem. Ze mną dzisiaj Ernest Rojek.
1: Dzień dobry.
0: Ignacy Kozak.
2: Dobry wieczór, witam.
0: Ja nazywam się Mikołaj Mroczka, a realizować będą nas oczywiście niezastąpieni Maciej Dyba oraz Patryk Kuczyński. A już teraz Denzel Curry i Kenny Beats, Take It Back.

0: metal are what made Three Finger Joe.
1: Nowofalowe brzmienie osadzone w klimacie onirycznego horroru? Tak właśnie brzmi długo grający debiut o nazwie Monochrom, stworzony w pełni przez niezależnego artystę Dawida Walkusza. Chociaż album ten ukazał się już jakiś czas temu, to ostatnio jako Radioaktywne weszliśmy w posiadanie tego wydania w formie fizycznej i trzeba przyznać, że to właśnie z tego rodzaju medium brzmi on najlepiej. Artysta muzykę publikuje już od dobrych 2 lat, ale to właśnie w ostatnim roku mogliśmy zauważyć swoisty rozwój i zdefiniowanie się jego stylu. Płyta jest zdecydowanie jedną z tych autoterapeutycznych, gdzie autor emocjonalnie odsłania się przed słuchaczem i pozwala nam razem z nim zabłądzić w nawet najbardziej mroczne zakamarki swojej głowy. Tego słuchamy w tym tygodniu w Radioaktywnym. Cześć!

0: pozwolę sobie rozpocząć, zainaugurować naszą dzisiejszą dyskusję na temat płyty tygodnia Dawida Walkusza w sposób zbliżony do tego, co zrobiliśmy tydzień temu w trakcie dyskusji na temat płyty tygodnia, czyli przeczytajmy to, co artysta mówi o sobie samym w opisie profilu na Spotify'u. Dawid Walkusz to multiinstrumentalista i producent, który w swojej twórczości inspiruje się stanami hipnagogicznymi, tenebryzmem, klimatem starych horrorów i nostalgią. Jako artysta niezależny osobiście odpowiada za każdy etap procesu twórczego od kompozycji i nagrań instrumentów po mix oraz autorską oprawę wizualną. To projekt, w którym dźwięk i obraz przenikają się, tworząc osobisty, ekspresyjny świat. No i kochani, co wy na ten temat sądzicie?
1: No, najbardziej oniryczne jest to, że gościu ma zaspany głos chyba, tak, i nieco. No.
0: Znaczy, gdzie te horrory? Ja no, nie ma zastanawiam się, jakaś taka kwestia, która jest dla mnie fundamentalnie
1: zastanawiająca. Znaczy, jest piosenka Slasher.
0: No dobra, ale ma taki tytuł. Ale czy tam jakkolwiek jest wyczuwalny klimat horrorów?
1: W sensie, może w tekście trochę, ale...
0: Ale czy to jest właśnie bardziej horror czy thriller? To w sumie nie jest jakieś szczególnie istotne, ale znaczy jest to istotne o tyle, że horror i thriller to są fundamentalnie różne gatunki, bowiem horror ma komponentem konstytutywnym dla horroru są zjawiska nadprzyrodzone, natomiast thriller, w thrillerze boimy się ludzi. No nie wiem, ja w ogóle tego nie czuję. Nie chcę być jakiś nadmiernie krytyczny wobec artysty, który dopiero tym albumem długogrającym debiutuje wydawniczo, natomiast mnie ten album no niestety nie kupuje i tak jak zeszłotygodniowy album był zdecydowanie autentyczny i osobisty, tak tutaj moim zdaniem jest spora doza grafomanii i jakiejś pozy.
1: Byś szczególnie krytyczny, ale...
0: No dobra, jest, powiedziałem bardzo krytyczną opinię.
1: Tak, powiedziałeś, że jest grafomanem i pozerem. W sensie nie, żebym się nie zgadzał, ale...
0: No nie, no dobra, po prostu powiedziałem, że nie zrobię rzeczy A i zaraz po tym przeszedłem do robienia rzeczy A.
1: Tak,
0: no,
1: to jest to, taki tak. Właśnie... W sensie... No, jest kilka problemów z tym albumem. Znaczy, po pierwsze jakby w warstwie, no, sonicznej. Nazwijmy to tak.
0: Wokal jest strasznie irytujący.
1: Że, no jest to bardzo taka minimalistyczna muzyka, prawda? No, słychać, że to jest taki one man project, one man show.
0: Dyplomatycznie można powiedzieć, że minimalistyczna, nie dyplomatycznie, czy płaska.
1: Tak. Tutaj słusznie koledzy narzekali, że mixing pozostawia trochę rzeczy do życzenia. Zwrotka jest nie... jest nieodpowiednio cicho względem refrenu.
2: Źle skompresowana może w taki sposób, przepraszam się. Tak bardziej mówiąc językiem realizacji. Proszę.
0: Tak, no to wygląda dokładnie tak jak materiał, który nagrałem w Świętochłowicach.
1: No troszeczkę, no ale...
2: jakby... Co to był za materiał?
0: Dowiesz się już za tydzień.
2: Okej.
1: Ale po prostu... Nie wiem, ja mam chyba większy problem z tym, że... to jest tak trochę jak się idzie na wystawę i jest taki... bardzo, bardzo wzniosły komentarz kuratorski,
0: tak.
1: Że tutaj artystka odwołując się do kogoś tam i kogoś próbuje zmienić to i to, albo przekazać nam to i tamto. Nie chce mi się teraz wymyślać jakichś wzniosłych odniesień.
0: Tak, a jest to obraz przedstawiający rodzinę samotkami zamiast twarzy.
1: Tak, bo jestem masz to transgresyjne doświadczenie. Tam kondycji ponowoczesnej w wpisane w
0: Europie Środkowej.
1: Europejską kulturę widzenia, coś tam.
0: No to tak brzmi, no.
1: No to tak brzmi i jakby za... Czy coś za tym jest?
0: No może tak, ale jest to zdecydowany przerost...
1: Przerost formy nad treścią.
0: Nie lubię nadużywać tego sformułowania, ale w tym przypadku jest ono jak najbardziej adekwatne.
1: Bo mi się wydaje, że nie wiem, już nawet Michael Jackson Thriller jest bardziej horrorowy niż...
0: Zdecydowanie,
1: prawda? Jakby Michael Jackson Thriller przynajmniej jest kampowy.
0: Tak. Nawet Madonna Ray of Light jest momentami bardziej horrorowy niż ten album.
1: No, nie mówiąc już nawet o tegorocznej Slater, która jest dużo ciekawszym albumem. No ale dobra, no, Slater to jest akurat mocno uznana krytycznie. Ja myślę, że polski... polski niezal, artyści polskiego niezalu powinni sobie wstawiać poprzeczkę nieco wyżej. Powinni próbować, że tak powiem, jeżeli chcą coś nam powiedzieć, jeżeli mają coś nam do przekazania, co nie jest powiedzmy ich osobistym doświadczeniem, chcą nawiązać dialog z kulturą z innych dziedzin, z malarstwem, z filmem i tak dalej, to można zrobić to w sposób przemyślany, a nie w sposób, w którym takim najbardziej leniwie postmodernistyczny sposób, czyli po prostu wrzucanie pojęcia i udawanie, że samo jego wrzucenie
0: załatwia
1: sprawę. No, tak, takie mam poczucie.
0: To nie jest zrobione z jakimś, wyrażając się kolokwialnie, pomyślunkiem.
1: Nie jest.
0: A ty, Ignacy, co sądzisz na ten temat? Co sądzisz na
2: generalnie
0: temat
2: moi
0: albumu?
2: Przedmówcy zdążyli powiedzieć bardzo dużo opinii na temat tegoż utworu, tudzież albumu, aczkolwiek dałbym na pewno to, że nie widzę mimo wszystko tej nutki tego horroru. Bardziej ten utwór zaprezentowany chwilę temu kojarzył mi się w zasadzie, powiedzmy, z jakąś taką muzyką, nie wiem, alternatywną, jakąś taką muzyką bardziej, powiedzmy, może nie tyle killing, że tak się po angielsku wyraża, mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli, ale bardziej z taką muzyką, powiedzmy, która gdzieś tam mogłaby być. Projekt pod względem wykonania mocno, moim zdaniem, podstawowy, nie był jakiś cudowny, także zgadzam się również z waszą opinią. Ponadto dodałbym też to, że nie wiem, czy ten opis, który a sam artysta zaprezentował na swoim Spotify'u, jest stworzony przez artystę, czy inspirowany chatem GPT, bo brzmi troszeczkę, jakby miał być to opis, powiedzmy, pisany lekko przez sztuczną inteligencję, taką ogólnie.
0: Nie, ale myślę, że napisał to sam, bo zbyt mocno się nad sobą... No, nie, to już nie będę po prostu. Już, tak, już go zostawię w
2: dokładnie.
0: Spokoju.
2: Dokładnie, rozumiemy, co mamy na myśli. Także to uważam o tym ogólnie.
0: Wtorkowa redakcja aktywacji generalnie nie spodobał jej się ten album. Gremialnie można stwierdzić, że nie będziemy chyba nawet silić się na jakieś oceny, bo no, po co się już znęcać nad tym artystą. Trzymamy kciuki w dalszej drodze wydawniczej i miejmy nadzieję, że kolejne projekty będą bardziej przemyślane i faktycznie szumne zapowiedzi zostaną w ich ramach spełnione. A już teraz będą mogli państwo usłyszeć utwór Letnie noce Syndromu Paryskiego.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W sobotę w klubie Voodoo Club, gratka dla fanów metalu, odbędzie się tam 9. edycja Metal Commando Fest. Wystąpią tam różne zespoły prezentujące szerokie spektrum muzyki ekstremalnej. Christ Agony, black metalowe, Trauma, death metalowe, Virgin Snatch, prezentujące thrash metal, Genocide Cult, określane jako black metal i Wstręt, grający pomiędzy death i black metalem. Bilety kosztują w dniu koncertu 150 zł. W niedzielę gratka dla fanów muzyki eksperymentalnej. Jarobi wystąpi w klubie Niebo. Artystka znana z stworzenia zespołu Swans będzie można ją posłuchać właśnie w niedzielę. Drzwi o 19, bilety kosztują 129 zł. W tym samym czasie w Hydrozagadce wystąpi zespół Weather Day, grający muzykę emo.
2: Quarantine.

0: Pożar tanurogęś. Wyskoczył z trzeciego piętra i zginął. Poszukiwany pojawił się w urzędzie. A wiadomości przedstawi Ignacy Kozak.
1: W Warszawie doszło do nietypowego zdarzenia z udziałem dzikich zwierząt. Samica nurogęsi straciła życie podczas próby przeprowadzenia młodych z łazienek królewskich nad Wisłę. Została zaatakowana i pożarta przez dużego suma. Osierocone pisklęta trafiły do ptasiego azylu warszawskiego zoo. Jak podkreślają eksperci, sumy mogą osiągnąć nawet 2 metry długości i mają na tyle dużą paszczę, by połknąć ptaka tej wielkości. Młode nie poradziłyby sobie same, dlatego zostały uratowane przez osoby pomagające co roku w ich bezpiecznej wędrówce. W Warszawie podczas policyjnej interwencji na Żoliborzu zginął 68-letni mężczyzna, który wyskoczył z okna na trzecim piętrze. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Policja i Straż Miejska weszły do mieszkania siłowo. W środku znaleziono także ciało drugiej osoby w stanie rozkładu. Jej tożsamość i przyczyna śmierci nie są jeszcze znane. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w lokalu mogli mieszkać dwaj bracia. Sąsiedzi zgłosili sprawę z powodu niepokojącego zapachu i braku kontaktu z jednym z nich. W mieszkaniu znaleziono również list. Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. W Warszawie zatrzymano 36-letniego obywatela Uzbekistanu poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Do ujęcia doszło w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie mężczyzna zgłosił się w sprawach formalnych związanych z pobytem w Polsce. Podczas kontroli ustalono, że jest poszukiwany przez niemieckie służby w związku z podejrzeniem udziału w grupie przestępczej organizującej nielegalną migrację do Niemiec. Decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie został tymczasowo aresztowany na 7 dni. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: No i tym klasycznym akcentem muzycznym, myślę, że wszystkim lub prawie wszystkim z was bardzo dobrze znanym utworem, czyli Goldie Inner City Life, zainaugurujemy dzisiejszą dyskusję na temat muzyki, która nieodłącznie kojarzy nam się ze słoneczną pogodą. Niekoniecznie zawężałbym to do stricte lata, co właśnie do takiego czasu mniej więcej od maja do drugiej połowy sierpnia, kiedy słońce grzeje najmocniej. Właśnie ten album bardzo mi się kojarzy, z latem, z ciepłą pogodą. Koniecznie, konkretnie z latem spędzanym w mieście, z latem spędzanym u siebie w Katowicach, czy też w Warszawie. Jest to album niewątpliwie bardzo miejski, bardzo londyński. I też fenomenalny, absolutny klasyk muzyki, no właśnie, jungle, jeszcze nie drum and bass, jungle. Co sądzicie o tej nutce?
1: Ja lubię, znaczy lubię jungle.
0: A lubisz Goldiego?
1: Mało słuchałem Goldiego.
0: Okej.
1: Okay. Mało, ja... Czy ja słuchałem dużo? Ja słuchałem jakiegoś dziwnego jungle'u. Ja słuchałem takiego albumu, który się nazywa Tribute to Haile Selassie.
0: A to też klasyczek.
1: To bardzo dobry, bardzo dobry album, że tak powiem. Troszeczkę inny klimacik niż tutaj, ale, ale bardzo ładny. Nie. Też akurat w sumie jakby widzę to, dlaczego to tak ci się kojarzy z letnią muzyką.
0: A to równie dobrze w sumie mógłby być album słuchany taką deszczową jesienią.
1: Właśnie trochę tak, bo on mi się bardziej kojarzy może z wieczorem albo z nocą.
0: A to myślę, że bardziej w tę stronę bym już traktował Buriala, który już jest...
1: No Burial serio, już jest zupełnie, mroczny, zupełnie
0: mroczny, nocny i deszczowy.
1: Tylko, że tutaj jest jakby taka, nie wiem... O, to jest klasyczek dopiero.
0: No to sobie posłuchajmy przez chwilę i za chwilę wrócimy do dyskusji.
2: Chips or something, man. Stomach touching my back, man. Don't make no sense, man. Think I'm about to get out of line, do something.

0: Tak, już zdążyłem poza anteną wspomnieć moim współredaktorom, że to jest chyba mixtape, z którym mam możliwe, że najmocniejsze wspomnienia w moim życiu. Jak się pierwszy raz w życiu tak na poważnie zakochiwałem, to po powrocie z grilla u mojego serdecznego przyjaciela położyłem się na łóżku jakiejś pierwszej nocy i przesłuchałem cały ten mixtape, który trwa mniej więcej 3 godziny od deski do deski z takimi wielkimi słuchawkami. Utwór, którego państwo teraz słuchają, to oczywiście DJ Screw i The Game Goes On z kompilacji wydanej pośmiertnie ku jego czci, zatytułowanej The Legend. Ernest, widzę, że bardzo chcesz coś powiedzieć na temat DJ Screw.
1: Ja mam trochę podobne wspomnienia, może trochę inne. Ja pamiętam, jak właśnie wracałem od dziewczyny w liceum autobusem nocnym i to był taki nocny, który przejeżdżał przez wszystkie przedmieścia Gdańska, właśnie tak zwany Gdańsk Południe. I słuchałem wtedy DJ Screw Sail in the South. I miałem, to było właśnie takie bardzo, bardzo mocne skojarzenie z tą piosenką. Tak mi się teraz kojarzy właśnie jazdą nocnym autobusem, w sumie DJ Screw.
0: No czyli oboje mamy wspomnienia związane generalnie z nocną porą, z jego utworami. Tak, no, faktycznie chyba słuchałem najwięcej DJ Screw w nocy generalnie, z jakiegoś powodu. No, jak mi było smutno, ale też jak mi było wesoło.
1: No bo to jest taka oniryczna, to jest prawdziwie oniryczna.
0: To jest muzyka, która wzmacnia optymistyczny nastrój, wzmacnia pozytywne emocje i jednocześnie koi negatywne.
1: No właśnie, no to jest taka dość smutna piosenka w sumie.
0: Tak. To jest piosenka o tym, że się nigdy nie wydostaniesz z getta.
1: Tak.
0: Możesz tylko poprawiać swój byt, ale generalnie poza pewien okrąg nigdy nie wyjdziesz.
1: Tak, no, ma takie, powiedzmy, bardziej hedonistyczne też piosenki.
0: Tak,
1: DJ Screw, ale ta jest akurat dosyć smutna.
0: To jest smutna i bardzo, bardzo nostalgiczna, ale pamiętam, że jak pierwszy raz ją usłyszałem, to właśnie w sumie miałem ciarki na całym ciele, bo ona też się dość mocno wybija, bo pierwsza część tego mixtape'u jest taka dosyć jednolita, jednostajna, trochę nudnawa momentami, a od tego momentu właśnie zaczyna się taka część, która jest jakoś najbardziej emocjonująca, moim zdaniem. Ty znasz DJ Screw?
2: Kojarzę, generalnie tak. No oczywiście, jako osoba, która interesuje się gdzieś tam szeroko pojętą muzyką, obiło mi się jego uszy. Nie będę mówić, że go znam doskonale, ze względu na to, że byłoby to kłamstwo, ale obiło mi się jego pseudonim o uszy i tak może moje odczucie na temat tego utworu będzie nieco inne niż wasze, bo faktycznie też mi się kojarzy jakoś tam z nocną porą, ale bardziej nie komunikacją miejską, a nocną porą wracania samochodem przez autostradę, na przykład takiej, wiesz, spokojnej podróży, luźnej, albo po prostu jechania przez miasto przy zachodzie słońca.
0: No tak, no bo to jest Yankees jednak z Teksasu, tam mają 20-pasmowe autostrady.
1: Jakbym miał samochód, to może też bym się tak kojarzyło.
0: No tak, jakbym miał samochód, to pewnie bym słuchał DJ Screw w nocy samochodem, ale niestety.
2: No właśnie.
0: Nie było mi dane zaznać takiego luksusu. A ty Bartek znasz DJ Screw, kojarzysz? Co sądzisz o tym utworze?
3: Nie kojarzę i to jest dla mnie taka edukacyjna rozmowa. Bardzo miło mi się was słucha na ten temat.
0: Bo dołączył do nas w chwilę po napisanych przez niego fantastycznych wiadomościach Bartosz Wawrzyniak, więc witamy go na antenie.
3: Witam, dzień dobry, ale się nie wypowiem, nie dołożę tutaj tego klucuszka przysłowiowego
0: Okej, dobra.

0: again. Ting I've been linking won't link me again. Head's all empty and full of the shame. Thoughts I'm thinking go down the drain. And I feel just like a roach on his back. And there's no way for me to get up. She will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Try to control where I go in my mind. Nothing in here, got plenty of time. Only yesterday, I said to myself, the things I'm doing ain't good for my health. And I feel just like a roach on his back. And there's no way for me to get up. Shit will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Shit will get you like a case of anthrax. And that's something that I don't wanna catch. Yeah.
1: No więc to jest mój wybór. Jest to Dean Blunt. Boże, ciągle zapominam, jak się nazywa ten album. W każdym razie piosenka nazywa się A_X. Jest to oczywiście nawiązanie czy zapożyczenie Deana Blunta, ponieważ cały tekst to bardzo w niewielkim stopniu przerobiony tekst piosenki Gang of Four, Love Like Anthrax. I jest to jedna z moich ulubionych w ogóle piosenek Deana Blunta i bardzo mi się kojarzy z latem, z takim bardzo konkretnym uczuciem, kiedy człowiek się budzi, jest późno, jest powiedzmy 12, jest taki żar i nie wiem, jesteś na kacu, albo jesteś po imprezie, albo cokolwiek, po prostu coś ci nie wyszło, masz jakiś taki gorszy nastrój i właśnie w tym momencie jakby czujesz się jak taki właśnie robak sprażony słońcem, ten taki pętla po prostu gitarowa z Genesis tutaj wrzucona przez Deana Blunta jakoś według mnie genialnie oddaje ten ustrój, taki bardzo bezpośrednio kojarzący mi się właśnie z latem.
2: Ja też bardzo lubię Deana Blunta, ale nie wiem, czy on powiedział, że mi się on jakoś szczególnie kojarzy z letnią porą. Ja bym chyba właśnie powiedział, że więcej Deana Blunta słucham jesienią, właśnie po moich urodzinach, jak jest taka mniej więcej połowa września i zaczyna być zimno. To jest taki okres mojego szczytowego słuchania Deana Blunta w ciągu roku, kiedy już się pojawia jakaś taka nostalgia za przeżytym latem.
1: Dobra, jeszcze posłuchajmy tego, to jest pan Gierek.

0: O Boże, teraz wchodzę. To jest... Trochę kuchni się dostało. To jest piosenka zespołu Digitalism, który nazywa się Pogo. Teraz te takie elektroklaszowe brzmienia są popularne. Robią się całkiem popularne. Tutaj mamy taki, powiedzmy, oryginalny elektroklasz z 2007 roku. Mi się ta piosenka, no właśnie w lato, myślę, że dość takie, bym powiedział, naturalne jest to, że szukamy takiej energetycznej muzyki. Chociaż czasami lato się kojarzy z taką labą, z takim po prostu relaksikiem totalnym. Ale właśnie w taki letni wieczór to takie elektroklaszowe brzmienia jeszcze w takim bardzo optymistycznym sosie, takim indie-tronicznym. I do tego jeszcze to, że ta piosenka była w soundtracku do FIFA, to jakby dopełnia...
1: To prawda, ona była w soundtracku do FIFA jakieś 2012?
0: Tak, coś takiego. I właśnie to dopełnia cały obraz tego, że ta piosenka mi się mocno kojarzy.
1: Jakoś zupełnie zapomniałem o tym komponencie FIFA. Ja. A teraz jak to mi powiedziałeś, to po prostu też uruchomiłeś pewną część wspomnień, tak. Chociaż ja muszę przyznać, że aż tak dużo FIFA nie grałem. Grałem w NHL przynajmniej.
0: A, no w NHL?
1: W NHL, tak.
0: To szalony akurat wybór. A mnie się jeszcze kojarzy właśnie w ogóle takie indie brzmienie typu The Falls albo Tudor Cinema Club. Ostatnio słucham Tudor Cinema Club, pierwszą płytę. I to jest właśnie taki, no trochę soundtrack z FIFA core, ale dużo przyjemności mi daje ta muzyka, szczególnie w taką pogodę.
1: Ignacy, chcesz jeszcze skomentować jakąś tą muzykę, którą
2: tak,
1: masz okazję
2: generalnie usłyszeć? Tak, troszkę się tutaj zamuliłem lekko, że tak się wyrażę, ale już wróciłem na poprawne tory. No, jeśli chodzi o ten utwór, myślę, że na pewno kojarzę on mi się ze słońcem, w ogóle z pogodą raczej słoneczną. Niekoniecznie samolot, ale bardziej kojarzy mi się z takim, powiedzmy, energetycznym dniem, że wychodzimy gdzieś na cały dzień na dwór, spędzamy czas na dworze, idziemy robić wszelakie ciekawe aktywności. Niekoniecznie imprezowanie, tudzież po prostu ciekawe aktywności, które gdzieś tam można wykonywać w trakcie lata, których na przykład nie mieliśmy czasu w ciągu całego roku kalendarzowego. Myślę, że na pewno dodaje takiej sporawej energii. Kojarzy mi się z taką mocno, powiedzmy, może nie tyle do końca grunge'ową, ale taką mocno, wiadomo, że perkusja jest w takim stylu rockowym, bym powiedział też alternatywnym, punkowym lekko, ale wciąż kojarzy mi się z takim mocnym brzmieniem, które ma pobudzić nas do działania i do wczesnego poranku, powiedzmy, do wstawania wcześnie rano i naładowania się tą wspaniałą, słoneczną energią. Tak bym to.
1: Dzięki wielkie za ten komentarz. Zaraz będziemy mieli okazję usłyszeć klasyka zaproponowanego właśnie przez Ignacego.

0: Another Day in Paradise od Phila Collinsa. Klasyczek, myślę, wielu osobom znany, myślę, utwór nie trzeba tłumaczyć ani mówić, kim Phil Collins jest, no bo jest światowym znanym artystą, no, może dzisiaj już niekoniecznie, ale kiedyś bardziej. I utwór kojarzy mi się ten z letnią porą, ze względu chociażby na to, że jest on utworem, który daje po prostu takie poczucie nostalgii wakacyjnej. Powiedzmy, zachód słońca, jesteście, wyobraźmy sobie sytuację, siedzimy sobie nad zatoką, nad jeziorkiem, przy zachodzie słońca ze swoją drugą połówką, albo powiedzmy z osobą, z którą jesteśmy już związani przez kilka lat, typu, nie wiem, 8-9 lat, albo jakieś małżeństwo, taki właśnie ich styl mi się kojarzy, i siedzimy nad ciekawym klifem przy zachodzie słońca, słuchając tego utworu właśnie i zachwycając się tą wspaniałą chwilą, w jakiej się obecnie znajdujemy. Myślę, że na pewno jest to, to bym mógł powiedzieć. Sam podkład, początkowy sample, który też wprowadza nas w takie poczucie lekkiej nostalgii, jakby nie mówić, poczucie takiego wakacyjnego, powiedzmy, klimatu, gdzie spędzam, tak jak już właśnie wcześniej powiedziałem chwilę temu, że jest to coś na pewno ciekawego i to bym mógł.
1: Dzięki wielkie. To jest niewątpliwie letni utwór. A teraz będziemy już lecieli z propozycją od Bartka, więc zapraszamy.
2: To
3: for just one day.

0: i to był Kate Transit for Just One Day. Piosenka jest o, być może właśnie o łamaniu różnych reguł, wolności, antymaterializmu, własnej kontroli. Kojarzy mi się ona właśnie z latem, ponieważ być może to taki przekaz podprogowy był, że akurat w tym czasie odtwarzany był klip. W tym takim słonecznym vibe, że tak powiem. Wszystko dzieje się na rzece. Dobra, miałem tylko parę sekund na...
1: Nie, spokojnie.
0: Próbuję się zmieścić z moją treścią, co mam tutaj do opisu tego klipu. No tak. Chyba też samo to, że premiera wystartowała jakoś właśnie w maju, czerwcu, to mi się to też bardzo skojarzyło z datem i bardzo dobrze właśnie wspominam ten czas.
1: Super, dzięki wielkie. I lecimy już chyba z przedostatnią nutką, więc zapraszamy.

To jest kolejny utwór, a w zasadzie powiedziałbym, że nawet bardziej niż utwór, to cały mixtape, który mi się kojarzy ze Słoneczną Pogodą, tylko że już bardziej niż ze spędzaniem czasu w komunikacji miejskiej, czy też na rowerze, czy leżeniem na łóżku, ten utwór i ta składanka kojarzy mi się z jazdą pociągiem. Być może dlatego, że był to jeden z niewielu albumów, które miałem zapisane na Tidalu do odsłuchu offline. Natomiast no, mimo wszystko stał to się dla mnie jakiś klasyk jazdy pociągiem w letnich temperaturach. Jest to oczywiście składanka Mono No Aware wielu różnych artystów, ale akurat teraz słuchają Państwo utworu no absolutnie fenomenalnej Malibu, utwór zatytułowany jest Held, ale w zasadzie na tym mixtape jest cała plejada gwiazd muzyki eksperymentalnej, żeby użyć tego szumnego słowa, muzyki elektronicznej. Wielu artystów, którzy osiągnęli szczyt swoich możliwości medialnych i swojej sławy dopiero parę lat po wydaniu tego mixtape'u, więc jest to niejako pewien kamień milowy, pewien początek. I to będzie chyba przedostatni utwór, który Państwo usłyszą. Zostawię Państwa z mocnym uderzeniem, którego prawdopodobnie też nie będziecie w stanie odsłuchać w całości, bowiem musimy pędzić z kolejnymi elementami dzisiejszej aktywacji. Albo tak, dobrze. Chrome Star 1030 to jest majówka.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 5 maja 2026 roku. Imieniny obchodzą Irena, Waldemar, Gotthard oraz Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Pius, Penelopa i Iryda. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia. Tego dnia w 1961 roku Alan Shepard został pierwszym Amerykaninem w kosmosie. Jego suborbitalny lot na pokładzie kapsuły Freedom 7 trwał zaledwie kilkanaście minut, ale był ważnym krokiem w wyścigu kosmicznym. Tego dnia w 1981 roku Bobby Sands zmarł po 66 dniach strajku głodowego w więzieniu Maze w Irlandii Północnej. Jego śmierć odbiła się szerokim echem na całym świecie i stała się symbolem walki politycznej. Tego dnia w roku 2000 w Wielkiej Brytanii ukazał się album Standing on the Shoulder of Giants zespołu Oasis, który zadebiutował na szczycie list sprzedaży i umocnił pozycję grupy na scenie muzycznej przełomu wieków. A kartkę z kalendarza przygotował Maciej Dyba.
2: Robert Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata.
3: Robert, brawo, bravissimo, bravissimo. That's an historical win, Robert. You are leading the championship now.
4: Weekend w Miami przyniósł fanom Formuły 1 długo oczekiwaną radość z oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie. Głównym bohaterem okazał się młody Kimi Antonelli, który pomimo słabego startu, dzięki świetnej strategii i opanowaniu wygrał wyścig, umacniając swoją pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Włoch nie tylko skutecznie obronił się przed atakami Lando Norrisa z McLarena, ale także zaczął wyraźnie dominować nad swoim zespołowym kolegą z Mercedesa, George'em Russellem, który w Miami zmagał się z niską przyczepnością toru. Niedzielna rywalizacja nie obyła się bez kontrowersji i decyzji sędziowskich, które znacząco zmieniły końcową klasyfikację. Charles Leclerc otrzymał dotkliwą karę 20 sekund za ścinanie zakrętów na ostatnim okrążeniu, co zepchnęło go na 8 miejsce. Z kolei Max Verstappen, mimo otrzymania 5-sekundowej kary za przekroczenie linii przy wyjeździe z alei serwisowej oraz rzadkiego błędu tuż po starcie, zdołał utrzymać swoje miejsce w stawce. Red Bull pokazał imponujący wzrost formy dzięki nowym poprawkom, co przełożyło się na 5 miejsce Verstappena. W Miami powody do świętowania miała ekipa Alpine oraz Franco Colapinto, który pokaże dla Leclerca awansował na 7. lokatę, notując swój najlepszy wynik w karierze. Argentyńczyk, który w klasyfikacji generalnej wyprzedza już Isaaca Hadjara z Red Bulla, stał się jednym z największych zaskoczeń weekendu, udowadniając, że Alpine jest w realnej walce o punkty.

sensacyjny wynik na otwarcie tegorocznego cyklu Speedway Grand Prix. W sobotę 2 maja w niemieckim Landshut odbył się turniej inaugurujący rywalizację o tytuł indywidualnego mistrza świata. Na wątpliwej jakości nawierzchni przez całą rundę zasadniczą dominował Dan Bewley, który aż do finału był bezbłędny. Jednak w samym finale Dan do spółki z Bartoszem Zmarzlikiem został pokonany przez debiutanta w cyklu, Kacpra Worynę. Lubiany Hannes, synek ze Śląska, stał się tym samym 11. Polakiem, który zwyciężył w rundzie Grand Prix. Widowiskowe ekstraligowe mecze w majówkową niedzielę. Trzeciomajowe mecze dorównały swoim poziomem weekendowej pogodzie. Na otwarcie niedzieli mogliśmy obejrzeć derbowe starcie Apatora Toruń z GKM-em Grudziądz. Drużyna gości bardzo twardo rywalizowała o pełną pulę, mecz jednak zakończył się po biegach nominowanych wynikiem 48-42. Dla kibiców postronnych jednak było to przede wszystkim bardzo atrakcyjne widowisko, podczas którego mogliśmy obejrzeć aż 31 mijanek na dystansie. Wynik ten został jednak pobity przez Spartę Wrocław i Unię Leszno w ligowym klasyku na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Tam akcji na dystansie było aż 37. Sam mecz zakończył się wynikiem 50-40. Właśnie taki żużel chcemy oglądać. Pokaz siły Polonii Bydgoszcz. Bydgoszczanie w wyjazdowym meczu z, jak wydawało się przed sezonem, jednym z głównych rywali o awans do PGE Ekstraligi, Ostrowiem Ostrów Wielkopolski, zwyciężyli w stosunku 39-51. Byli mistrzowie świata w składzie Ostrowa po raz kolejny nie dojechali na mecz. Tajło Finden przywiózł jedynie 5 punktów w 5 startach. Natomiast Chris Holder, 1 punkt w 3 startach, po których był już zastępowany. Po stronie gości prawie wszyscy zawodnicy punktowali na wysokim poziomie, na czele z Szymonem Woźniakiem i odrodzonym Wiktorem Przyjemskim. Po 4 kolejkach bydgoszczanie mogą pochwalić się kompletem meczowych punktów i prą po awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. A już w najbliższej kolejce PGE Ekstraligi spotkanie na szczycie. Motor Lublin podejmie na swoim torze Spartę Wrocław w niedzielę o godzinie 19.30. Poza tym w piątek będziemy mogli obejrzeć bardzo interesujące spotkania Apatora Toruń z Falubazem Zielona Góra oraz GKM-u Grudziądz z Unią Leszno. Natomiast na trzecim poziomie rozgrywkowym w Krajowej Lidze Żużlowej odbędzie się mecz pomiędzy drużynami zagranicznymi, czyli Lokomotivem Daugav Pils i TransMF Landshut Devils. Speedway Kraków podejmie Wybrzeże Gdańsk, a Start Gniezno Śląsk Świętochłowice. Serdecznie zapraszamy.

A w dzisiejszej nowości muzycznej będą Państwo mieli okazję usłyszeć utwór z najnowszego albumu zespołu Portrayal of Guilt, którego to koncert moim subiektywnym zdaniem był jednym z absolutnie najlepszych koncertów zeszłorocznego OFA. Jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych projektów, jeśli chodzi o muzykę ekstremalną, jej bardziej eksperymentalne oblicze, bowiem na każdym kolejnym albumie zespół ten zaskakuje i dostarcza mnóstwo świeżych, fascynujących wrażeń. Więc teraz, już teraz dla Państwa, utwór z ich albumu wydanego tydzień temu, zatytułowanego Beginning of the End. Utwór jest zatytułowany Death from Above.

Rzeka piszczy, księżyc płacze, drzewa płoną, dekoracyjne, umowne. W tle rząd świateł, ciepłe kuchnie, dzwonią złote sztućce. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? W środku kadru wędrowiec, który przybył spoza kadru i wyraźnie zmierza poza kadr. Dzwonią jego złote spodnie. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? Napisy idą w dół, po niebie, po domach i parkingu w dół. Miasto zastygło. Dobra, to wszystko, koniec. Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne?

0: dlaczego to takie mroczne? Wojtek, czemu to wszystko takie smutne? Dlaczego to takie mroczne? Wojtek.
1: Kawałek jest stary, ale chodzi o co innego.
2: O co?
1: Posłuchaj tego.

0: Utwór, który mieli Państwo usłyszeć jeszcze przed intrem do naszego oczywiście wtorkowego wejścia stałego, czyli Posłuchaj Tego, był zatytułowany Gerda Wojtek. I to właśnie najnowszy album duetu Gerda był dla mnie pretekstem do przygotowania dzisiejszego wejścia stałego. Będzie to wejście stałe poświęcone twórczości muzycznej jednego z artystów, który w zasadzie w dużym stopniu odpowiada za to, jak kształtowało się moje widzenie sztuki konceptualnej w wieku młodzieńczym. Nie jestem, nie wstydzę się i jestem gotów powiedzieć, że jest to artysta, na którym się w jakimś stopniu licealnie wychowałem, a tym artystą jest oczywiście Wojciech Bąkowski. Jeśli chodzi o duet Gerda, jest to duet współtworzony z Jankiem Piaseckim, czyli jego dużo młodszym producentem, który mam wrażenie, że produkcyjnie jest w stanie wykrzesać to, czego Wojtek po prostu nie potrafi zrobić, bowiem nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, natomiast te kompozycje Gerdy są bardzo pełne, soczyste i miłe dla ucha. Też całkiem fascynujące, przy czym bardziej lekkostrawne niż projekty solowe Wojciecha Bąkowskiego. Jeśli chodzi o poziom trudności odsłuchu, myślę, że bliżej im do twórczości Wojciecha Bąkowskiego z okresu zespołu Nivea, który to album Nivea 1 też jest chyba najbardziej szeroko rozpowszechnionym, najbardziej szeroko znanym albumem współtworzonym przez Wojtka Bąkowskiego. Arneście, co ty sądzisz o zespole Nivea?
1: No lubię zespół Nivea. Znaczy ja mam pewien problem z Wojciechem Bąkowskim. Znaczy, to nie jest jakiś taki problem, który obiektywnie powinien mnie zniechęcać do słuchania jego muzyki, albo czy ja uważam, że jego muzyka jest słaba, czy tak dalej. Moja mama jest wielką fanką Wojciecha Bąkowskiego.
0: Masz fajną mamę, cool mamę.
1: Tak, tak. I wydaje mi się, że ona pokazała mi Wojciecha Bąkowskiego, czy mogłem usłyszeć Wojciecha Bąkowskiego w jakimś momencie, w którym ja byłem trochę za młody, żeby rozumieć, o co chodzi z tą muzyką.
0: Tak, to faktycznie z Wojciechem Bąkowskim jest tak, że jak masz 15-16 lat, to on musi ci się wyświetlić na stronie głównej YouTube'a i musisz sam wsiąknąć w króliczą norę i inaczej to chyba nie ma sensu.
1: Nie, bo wiesz co, mogłem mieć jakieś 10 albo 11,
0: no
1: tak
0: to,
1: szczerze
0: to faktycznie
1: mówiąc.
0: trochę za wcześnie.
1: I wydaje mi się, że jakoś nigdy nie miałem potem takiego czegoś, że muszę posłuchać Wojciecha Bąkowskiego, to jest taki konceptualny artysta, to jest taki artysta, który jest taki ważny dla sceny polskiej, tylko ciągle miałem tą percepcję. No to jest taki gościu, którego lubi moja mama bardzo słuchać i spoko mamo. Tak, ja wiem, to jest super.
0: To może tak przedstawiając jeszcze pokrótce sylwetkę Wojciecha Bąkowskiego, bo pomimo tego, że jest to postać znana dosyć szeroko, nie wszyscy Państwo muszą być z jego osobą zaznajomieni. Jest to artysta w zasadzie przede wszystkim wizualny, artysta konceptualny, który przez lwią część swojego życia tworzył filmy, rysunki węglem, różnego rodzaju grafiki, generalnie jakiś taki fundament idei stojących za jego twórczością to fascynacja tak zwanym penerstwem, czyli proletariacką, niską, miejską warstwą, szczególnie akurat w przypadku tego określenia, jakim jest penerstwo, charakterystyczna dla Poznania i Wielkopolski. W czym artysta niewątpliwie zdradza swoje podobieństwo do Mirona Białoszewskiego i również fascynację twórczością Mirona Białoszewskiego, do czego przyznaje się dosyć otwarcie. Natomiast pobrzmiewa tam też jakaś taka metafizyka codzienności zakorzeniona w jakimś takim post-heideggerowskim myśleniu o świecie.
1: Ja pierdziele, to zapoznałeś słuchaczy.
0: W 2010 otrzymał paszport polityki, w zasadzie dosyć późno. Otrzymał paszport polityki za sztukę będącą oryginalnym połączeniem brutalności i liryzmu, za nadanie nowego, ciekawego sensu pojęciu artysta multimedialny. Natomiast również istotną częścią jego twórczości od samego początku była twórczość muzyczna. Jego pierwszym projektem muzycznym był projekt solowy Chiquita. Co ciekawe, jeden z utworów wydanych pod tym szyldem, czyli szyldem Chiquita, znalazł się na albumie producenckim Młodzika, który to Młodzik jest odpowiedzialny za wyprodukowanie

0: pierwszych dwóch, trzech albumów Tedego, w zasadzie najbardziej z okresu albumu 3H Highs, Highs, Highs, co też na tych utworach bardzo mocno słychać. Później tworzył w duecie, tercecie z grupą Kot. Natomiast najwięcej albumów wydał solowo, po prostu jako Wojciech Bąkowski. Teraz chyba, jeszcze oczywiście nie wspomniałem o Niwei, o której wspomniałem wcześniej, i może, żeby nie pozostać gołosłownym, to teraz po prostu Państwu wypuszczę jeden z moich ulubionych utworów z albumu Nivea, czyli Wielkie WSB Srebrne.
1: WSB Srebrne, dymi góra dół. Weź Avio Marin, weź i patrz w dół. Na ludzi stąd porozkręcone sprzęty, radia.

0: boisz, dotykać boisk paluchem w biura miasta, gdzie się załatwia każdy. Zduś, zobacz jak śmierdzi, dziady, hurtownie podnieś, zobacz to, gryzą duszą swetry, no. Idę, jeden krok, jeden rok, gruby, i jeszcze kumpli karmię. Mam takie kule tłuste, dzieci, matka Wojtek, niosę, puszczam kupę, biegają. Chodźcie, chodźcie, chodźcie, chodźcie.
1: No niestety za bardzo się rozgadałem, tak Ernest się ze mnie śmiał poza anteną, że oczywiście musiałem wspomnieć o post-heideggerowskiej metafizyce codzienności. No już był to testowany wielokrotnie żart, ale Białasie, nie możesz kryć tego, kim jesteś, a ja jestem akurat studentem MISH-u i czasami to po prostu musi wybić na wierzch jak takie po prostu pieniste szambo. Cóż.
2: Nie wiem, jest taki nie wiem, czy... To już jest takie freudowskie przejęzyczenie, czy to taki joker?
1: Nie, to już jest po prostu takie longage, tak wiesz.
2: Taki joker po prostu.
1: Tak, no że trzeba...
2: Two-face taki.
1: Two-face, tak. Trzeba po prostu czasami rzucić coś tego typu. Natomiast przez to, że się tak bardzo rozgadałem, nie będę miał możliwości przedstawić Państwu szerzej sylwetki twórczej Wojciecha Bąkowskiego. Zostawię Państwu na koniec utwór z jego solowego albumu. Prawdopodobnie i tak nie doleci on do końca. Z albumu Telegas, utwór zatytułowany Ruchome Skody. Natomiast dzisiejsza wtorkowa aktywacja dobiega już końca. Mam nadzieję, że są Państwo zarażeni słoneczną energią po tym, jakie zaprezentowaliśmy Państwu wspaniałe letniaczki w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy. I mam nadzieję, że nie odstręczyłem Państwa za bardzo od twórczości Wojciecha Bąkowskiego i że jeszcze będziecie Państwo chcieli po nią samodzielnie sięgnąć i ją zgłębić, bo warto. Natomiast będziemy się już powoli żegnać. Dzisiaj mówił dla Państwa Ernest Rojek.
3: Cześć.
1: Bartosz Warzyniak.
4: Pozdrawiam.
1: Ignacy Kozak.
5: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Realizował nas Patryk i Maciek Dyba, a ja to oczywiście Mikołaj Mroczka. I dziękuję Państwu za dzisiaj. Do usłyszenia. Ruchome schody.

stal. Polipropylen. Krop. HM. Leroy Merlin. Szkło. Stal.

Dobry wieczór Państwu. 5 minut po godzinie 20. Rozpoczynamy kolejne wydanie audycji Smells Like Toxic. Jest wtorek, 6 dzień maja. Oczywiście radioaktywne.pl. Fantastycznie jest się z Wami usłyszeć po raz kolejny po przerwie. Rozpoczynamy kolejne wydanie. Tradycyjnie będziemy grać dla Was do godziny 21. Przed mikrofonem kłania się Krzysztof Szyc, a za konsoletą tradycyjnie Mateusz Leszczyński. I w tym składzie spędzimy sobie najbliższą godzinkę z muzyką szeroko pojętą, alternatywną. Głównie będziemy raczej się obracać wokół wydarzeń, które miały miejsce w muzyce, jak i też tego, czego ja sam ostatnio sobie słuchałem. Tak właśnie też na początek dzisiaj Archive i utwór Ballads, utwór z płyty Controlling Crowds z roku 2009. To jest akurat owoc ostatnich tras, jakie odbywam z Alkiem Woźniakiem. Bardzo cię serdecznie, Alku, pozdrawiam. W ogóle muszę się z wami podzielić tym, że uważam, że takie właśnie wspólne trasy to jest genialny, jakby to jest genialny sposób na poznawanie nowej muzyki, ponieważ jest wtedy dużo czasu, nie możecie się przed nią troszeczkę obronić, ponieważ cały czas sobie pokazujecie różne rzeczy na zmianę, a normalnie, umówmy się, nie ma na to zbytnio czasu i przestrzeni. Oczywiście Archive nie był dla mnie zespołem nieznanym swego czasu. Bardzo dużo słuchałem no, tej płyty, z której oni tak naprawdę zasłonęli, czyli You All Look The Same To Me z roku 2002. No i oczywiście ich legendarny utwór Again, dzięki któremu też w Polsce stali się kultowi. Ten utwór regularnie w trójkowym topie, czy w topie Radia 357 cały czas tam jest. Również też słuchałem płyty Lights, głównie właśnie z tego względu, że tak jak pewnie dużo osób, które zaczynało swoją przygodę z Archive, to miało takie poczucie, o, długie utwory, że to są takie monumentalne kawałki, tak jak Again z You All Look the Same To Me. 16 minut pełna wersja, utwór Lights, 18 minut. Natomiast muszę się przyznać, że w inne ich płyty zbytnio się nie zgłębiałem. Także ostatnia trasa właśnie przyniosła mi utwór Ballads z płyty Controlling Crowds, a teraz zagramy jeszcze inny utwór grupy Archive, tym razem z płyty Noise z roku 2004 i piękny tytuł Fuck You. Zostańcie z nami.

Archive i utwór Fuck You, bynajmniej to nie jest oczywiście mój message do was, wasi drodzy, nasi drodzy słuchacze. Chcę, żebyście zostali tutaj przy swoich laptopach do końca audycji. Raczej mi się wydaje, że tutaj Archive miało na myśli wszystkich ludzi, którzy po prostu gnębią innych bez powodu. I to jest bardziej message właśnie do takich osób. Utwór z płyty Noise z roku 2004. W ogóle za nami majówka, piękny czas, umówmy się, mam nadzieję, że każdy z was spędził to iście polskie święto w sposób należyty. Też mam nadzieję, że podobała wam się majówkowa audycja zastępcza, którą przygotował Wojak. Jeszcze raz, stary, wielkie dzięki za zastąpienie mnie. I też tak jak Kuba wam mówił tutaj na audycji, że też szykujemy razem wspólny projekt około dziennikarski. Nazwijmy to tak, że jak to się mówiło w młodzieżowym żargonie, stay tuned. Patrzcie, co tam się będzie u nas działo. No ale też właśnie odbyły się ciekawe koncerty w tym okresie. Między innymi w Proximie zagrała grupa Ride. I nie powiem, że bardzo się chciałem na ten koncert wybrać. Byłem ciekaw, jak ta legendarna brytyjska formacja zabrzmi w klubowych warunkach, będąc, no nie ukrywam, bardzo zachęconym po ich występie na OFF festiwalu, kiedy grali całą płytę Nowhere. Tym razem z płyty Nowhere 4 utwory, był to drugi najczęściej reprezentowany album podczas tego 17-utworowego koncertu. Najwięcej było z wydanej rok temu płyty Interplay, 6 kawałków. No a klasyki z właśnie płyty Nowhere, czyli Taste, Vapor Trail i Seagull, zamknęły tą początkową część koncertu. Natomiast jednym z bisowych utworów był utwór, który otwiera ich drugi album Going Blank Again i nazywa się on Leave Them All Behind.

Right. Leave Them All Behind, pionierzy shoegazu, z, no, myślę, że genialnym otwarciem płyty, ale mi się wydaje, że utwór w końcowej fazie koncertu też by się jak najbardziej sprawdził. Skoro mowa o koncertach, no to ostatnio Opener ogłosił kolejnego headlinera, jakim jest Muse. I to niestety bardzo jeszcze pogorszyło moją sytuację, ponieważ jeszcze chętniej chciałbym na ten festiwal pojechać. Uważam, że zwłaszcza pod kątem headlinerów, to tegoroczna edycja jest najlepszą od dawna. Dla tych, którzy nie wiedzą, no to chociażby takie nazwy jak Nine Inch Nails, Massive Attack, Linkin Park, nowa inkarnacja tej legendarnej grupy, też mi się wydaje, że to może być bardzo, bardzo dobre show. No ale też z tych nowszych artystów FK Twigs, Doechii, czy chociażby jeszcze Justice będzie grał, też bardzo chętnie chciałbym ich zobaczyć, Schoolboy Q, więc no jest trochę tego. No a teraz właśnie też dołączył Muse, który no już od naprawdę długiego czasu poniżej pewnego poziomu nie schodzi i możemy być pewni, nawet pomimo faktu, że na przykład ostatnie płyty niezbyt mi się podobają, no to na pewno ich show będzie na najwyższym poziomie. Ja nigdy nie ukrywałem, że moimi ulubionymi płytami Muse'a jest Resistance oraz Origin of Symmetry. Zwłaszcza do tej drugiej płyty mam duży sentyment, ponieważ to był początek mojej przygody z Muse'em i tak zauważyłem, że w ostatnim czasie dość niechętnie grają, zwłaszcza te mniej znane utwory z tej płyty i kto wie, może przy okazji nadchodzącej trasy sięgną właśnie po jeden z nich.

Micro Cats, utwór z płyty Origin of Symmetry, oczywiście grupa Muse, rok 2001. Myślę, że raczej nie ma co liczyć na któryś z tych mniej znanych numerów właśnie z tej płyty, czy może też z innych płyt, ale czasami się zdarzają takie rodzynki i kto wie, może się akurat tak zdarzy. Co by nie było, Muse ma przecież tyle hitów, które się świetnie sprawdzają na żywo, że absolutnie nie muszą tego dopychać innymi kawałkami. Natomiast ja sobie też te mniej znane utwory cenię. Przejdziemy teraz sobie do OFF festiwalu, który też moim zdaniem się zapowiada naprawdę wspaniale. Bardzo fajni headlinerzy w tym roku. Fontaines DC, James Blake oraz Kraftwerk. Także też bardzo ciekawie zróżnicowane dla różnego grona odbiorców. Ale koncert, na który ja tak chyba póki co najbardziej czekam, to jest formacja Fat Dog, która w poprzednim roku wypuściła swój debiutancki album Woof, na którym znalazło się 9 piosenek i można powiedzieć, że Fat Dog bardzo tak sukcesywnie zaczął przekonywać do siebie odbiorców po kolei, wydając jakby numery, przez co troszeczkę może nie było takiego zaskoczenia, kiedy się usłyszało cały album. Z drugiej strony każdy z tych utworów miał szansę na porządną promocję. Dla mnie to jest o tyle ciekawa muza, że no wiadomo, to jest oczywiście grupa z Wielkiej Brytanii, to oczywiście od razu słychać, ma to ten brytyjski sznyt, który zwłaszcza OFF festiwal i w ogóle alternatywa wszelaka światowa kocha po prostu ten cały brytyjski sznycik, ale akurat oni to całkiem ciekawie łączą z takimi klimatami dance'owymi, trochę tam jest industrialu, takiego synth popu i trochę takiej właśnie, bym powiedział, wschodnioeuropejskiej energii. To zwłaszcza utwór Wither bardzo dobrze to pokazuje. Oczywiście polecam przesłuchać sobie całą płytkę z tej płyty. Zagramy zaraz dla was utwór King of the Slugs, a chwilę później zespół, który też zagrał bardzo dobry koncert na zeszłorocznej edycji OFFA, który w zeszłym tygodniu wydał swoją drugą płytę.

Za nami grupa Fat Dog w utworze King of the Slugs, monumentalny, blisko 7-minutowy numer, ale mi się wydaje, że od razu usłyszeliście ten wschodnioeuropejski akcent, dość silny chyba w ich brzmieniu, co mi się osobiście bardzo podoba. No a za nami formacja Model Actress z utworem Doves, który pochodzi z ich najnowszej płyty Pirouette, nowe wydanie. Dokładnie rzecz biorąc, utwór został wydany 4 dni temu. Mam na myśli oczywiście album. Z tego co się orientuję, to ten single był wydany nieco wcześniej. Jest to druga płyta tego zespołu, który rok temu zagrał bardzo udany koncert na OFF festiwalu. Początkowo myślałem, że znowu to jest brytyjska grupa, jednak jest to grupa pochodząca z Ameryki i początkowo mam wrażenie, że na ich drugim albumie poszli jednak mocniej w tą industrialną stronę. I mam wrażenie, że ten album jest nieco trudniejszy w odbiorze niż ich debiut Dog's Body, w którym jednak słychać było więcej takiej piosenkowej formuły, jednak więcej takiego gitarowo-postpunkowego brzmienia. Oczywiście ten element industrialny tam był, ale mam wrażenie, że na tej drugiej płycie jednak on został gdzieś tam nieco mocniej uwypuklony. Także oczywiście polecam sobie całą płytkę posłuchać. Zbliżamy się powolutku do końca audycji i taki też dość trudny moment, który ostatnio wstrząsnął polską sceną. Mowa oczywiście o śmierci Joki z kalibra 44. No jest to, umówmy się, niewyobrażalna strata dla polskiego hip-hopu i mam wrażenie też, że dla polskiej muzyki w ogóle, ponieważ kaliber 44 jako pionierzy, też patrząc nawet po komentarzach w internecie, jak ludzie z różnych środowisk się wypowiadali jakby w tej kwestii, składając kondolencje, pokazuje, jak bardzo kaliber miał wpływ na ludzi nie tylko ze sceny hip-hopowej. I moim zdaniem to jest niesamowita siła i niesamowita spuścizna, którą tak naprawdę niewielu artystów może się gdzieś tam pochwalić. Mi się wydaje, że też Paktofonika była podobnym fenomenem, dlatego też ta legenda Magika gdzieś jest i funkcjonuje w naszym społeczeństwie, ponieważ no nie ma praktycznie osoby, która by nie słyszała o Paktofonice. Tak samo mi się wydaje, że ciężko jest znaleźć osobę zainteresowaną muzyką, która by nigdy nie słyszała o kalibrze 44. To była muzyka, która właśnie łączyła, a nie dzieliła, mam takie wrażenie. Na przykład do mnie bardzo mocno przemówiła, zwłaszcza ich pierwsza płyta, gdzie to był bardzo taki ciężki, psychodeliczny klimat, którego ciężko było znaleźć gdzieś indziej, a do mojej bardziej rockowo-metalowej duszy właśnie ta formuła bardzo przemówiła. Mam wrażenie, nie wiem, że na przykład ze sceny elektronicznej Prodigy jest podobnym zespołem, który też gdzieś łączył ludzi z różnych subkultur, gdzie, no, umówmy się, że w latach 90. czy w latach 2000. to miał dużo większe znaczenie niż teraz, kiedy sam słuchacz jest dużo bardziej eklektyczny. Pamiętam taki moment, i to będzie pierwszy utwór, który teraz dla was jeszcze zagram jako wspomnienie Joki Martena. To był moment, kiedy z zespołem Mops mieliśmy okazję zagrać support przed zespołem Pocahontas, czyli
projekcie Rahima i Focusa z Paktofoniki. I to był moment, kiedy oni wydali płytę Reset, w którym właśnie nastąpił długo wyczekiwany przez fanów featuring właśnie z kalibrem 44. To był utwór 404, do którego nakręcono bardzo ciekawy klip, więc dla mnie ten utwór jest o tyle mocny, że z jednej strony no, sam fakt w ogóle pojawienia się tego fitu, na który fani czekali od lat, że się w ogóle pojawił, a dwa, że przy okazji właśnie premiery tej płyty miałem okazję poznać Focusa i Rahima, co było dla mnie bardzo dużym przeżyciem, ponieważ ich muzyka, zwłaszcza Paktofonika, wywarła na mnie bardzo duży wpływ.

0: 404.
1: I 404 już za nami, czyli wspomniana kolaboracja Pocahontas i Kalibra 44. Tak jak zresztą mówiłem, że ja bardzo sobie Kalibra cenię, tak naprawdę za wszystkie płyty i za Ułamek Tarcia i za 3443 w 63 minuty dookoła świata. To są naprawdę świetne albumy, ale jednak największy sentyment będzie do ich pierwszej płyty, czyli Księgi Tajemniczej Prolog. Dlaczego? No wiadomo, bo ja też lubię bardzo takie ciężkie, psychodeliczne klimaty, ale też faktycznie ciężko jest znaleźć płytę, która by brzmiała podobnie tak jak to. To jest rzecz bardzo unikatowa i mi się wydaje, że to jest niesamowita siła właśnie tego albumu, połączona jeszcze no, z niesamowitą ekspresją i bardzo takim niespotykanym sposobem rapowania, za który między innymi też Joka był odpowiedzialny. I właśnie tym utworem, jego solowym zresztą z tej płyty, Moja obawa bądź a klęknę, zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie i też właśnie wspomnieniem Joki, pokój jego duszy. Trzymajcie się, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była audycja Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich. Przed mikrofonem Bartosz Olszański. Zaczynamy audycję Postscriptum Radioaktywnym. Już 2 minuty po godzinie 21. Dziś bardzo, bardzo punktualnie zaczynamy. Miejmy nadzieję, że dokładnie o 22 skończymy. A dzisiaj audycja pierwsza majowa i trochę w takim dusznym klimacie, bo dzisiaj jak szedłem do pracy, to powiem szczerze, że było mi bardzo, bardzo duszno. Jakoś tak gorąco rano się zrobiło i nieprzyjemnie. I w takim dusznym klimacie zostałem prawie, że do wieczora. Pomimo tego, że się siedzi w klimie, no to jednak jak się wyjdzie trochę na zewnątrz, to tą ciężką atmosferę można było wyczuć. Więc dzisiaj będzie sporo postrockowej muzyki. Takiej raczej gęstszej, bardziej gitarowej, wpadającej momentami w progresywny rock i metal. Także dzisiaj będą Niemcy, nowa płyta. Teraz akurat szykuje się w maju takie wzmożenie. Już parę premier było, tak ostatnimi czasy, przez ostatnie parę tygodni. No i na parę jeszcze czekam, się zapowiadają właśnie w ciągu najbliższych kilku tygodni, więc wydaje mi się, że przez te parę najbliższych wydań to będziemy sobie z nowymi albumami sporo czasu spędzać. A jeżeli chodzi o szczegóły, to oczywiście na fanpage audycji Postscriptum za moment pojawi się zapowiedź i tam będzie można sobie poczytać na temat szczegółów dzisiejszego wydania, jeżeli chodzi o zawartość muzyczną. Więc kilka starych znajomych do nas na pewno wróci. No i parę, no właściwie to jeden zespół, który chyba debiutuje, a cała reszta to bywała już nieraz. Czasem często, czasem rzadziej, czasem dawno, czasem bliżej. Także taki jest plan do 22. Zaczniemy sobie od Niemiec. Collapse Under the Empire. No, stały bywalec od lat już nastu w audycji. Ostatnio może trochę rzadziej, ale też dlatego, że mniej albumów panowie wydają. Dzisiaj utwór Apocalypse. Tak na dobry początek. Absolutnie w apokaliptycznym tonie dzisiaj audycja nie będzie utrzymana. Ale utwór swoim prowadzeniem, swoją dynamiką jest po prostu bardzo, bardzo dobry na otwarcie.

za nami otwierający audycję utwór Collapse Under the Empire, zatytułowany Apocalypse. No i akurat ten niemiecki duet z Hamburga ma na koncie bardzo, bardzo dużo muzyki. W ostatnim czasie, tak jak powiedziałem, trochę mniej, bo Recurring, z którego pochodzi właśnie Apocalypse, to jest 2023, a wcześniej, w przeszłości, te przerwy, które mieli, to były generalnie nie dłuższe niż 3 lata. No i Taraf chciał, że akurat te 3 lata w 26 roku mija, więc miejmy nadzieję, że coś nowego od duetu z Hamburga, czyli Martin Grimm i Chris Birda, w tym roku się ukaże. Mam taką skromną nadzieję, bo akurat to instrumentalne, stricte studyjne granie, bo instrumentarium jest bardzo bogate i odtworzenie tego na żywo jak byłoby w 2 osoby co najmniej trudne. Ma w sobie dużo energii, ma swój oryginalny styl, też trochę zahaczający momentami o wykorzystanie elektroniki, jest przestrzennie, jest po prostu dynamicznie i żywiołowo. No i jest ciekawie. Już od prawie 20 lat, bo 18 lat zespół w tym roku kończy, więc wchodzi w dojrzały wiek, można powiedzieć, w dorosłość. I to jest taka, Apocalypse to trochę taka rozgrzewka przed daniem głównym, bo dzisiaj Long Distance Calling i nowy album Niemców, czyli The Phantom Void, dzisiaj wjedzie. 3 utwory przyniosłem, tak 20 minut muzyki powiedziałbym standardowo. Najlepsze zostawiłem. Wydaje mi się, że jak będzie jakieś podsumowanie roku, to mój ulubiony utwór z tego albumu zagości w podsumowaniu. No ale o tym będzie okazja, żeby powiedzieć, o tym, żeby opowiedzieć, to będzie jeszcze kilka chwil, co znajduje się do The Phantom Void. Na początek numer 2, bo pierwszy to trochę takie interludium, trochę z, powiedziałbym, poezją śpiewaną, ale taką melorecytacją. Więc od numeru 2 na albumie sobie zaczniemy. The Spiral się utwór nazywa.

za nami The Spiral i Long Distance Calling, nowy album tej niemieckiej ekipy, świeżutki, z 2026 oczywiście roku, 4 lata po Erasure, w tym samym labelu wydany, czyli Ear Music. No i jak tak liczymy sobie od Satellite Bay z 2007, to już to jest 9 album studyjny w karierze kwartetu z Münster, który tak wyspecjalizował się w muzyce na pograniczu rocka progresywnego, metalu i post-rocka. Generalnie awangardowe brzmienie, też w miarę dynamiczne, żywiołowe, w przypadku tego albumu wyłącznie instrumentalne, więc nie ma tutaj gościnnych występów wokalnych, jak to bywało na poprzednich albumach, a między innymi na niektórych z nich to Vincent Kavanagh z Anathema czy Jonas Ranks z Katatonii się udzielali. Teraz tylko i wyłącznie instrumentalne, mocne, takie duszne, czasami siermiężne granie. No poza tym jednym utworem, o którym wspomniałem, gdzie jest trochę takiej fragmentu samplowanej melorecytacji i to jest jedyny właściwie taki fragment, w którym można powiedzieć, że te słowa się pojawiają. A tak poza tym to po prostu gitary, klasyczne rockowe instrumentarium, no i po prostu mocne rockowe brzmienia. Więc The Spiral to jeden z tych fajniejszych akurat kawałków na tym albumie. Z pierwszej części na pewno się wyróżniający. To, co najlepsze, jest jednak w drugiej. Tam akurat Niemcy postawili trochę więcej ciekawych propozycji. No i właśnie z nich, utwór z tej części, utwór tytułowy Phantom Voice.

The Phantom Void to jest utwór tytułowy z najnowszej płyty od Long Distance Calling. Bardzo żywiołowy, koncertowy zespół. No, te utwory też takie, powiedziałbym, mocno intensywne. No i nowy album, który warto sobie posłuchać. No może nie jest to najlepszy i najcięższy w całej dyskografii. Tutaj można spokojnie znaleźć też trochę bardziej przystępne kompozycje, czy propozycje i takie albumy, które też są bardziej mroczne. Powiedziałbym, gdzieś tak w środku się to wszystko plasuje, więc to nie jest najgorszy, nie jest najlepszy na pewno album, ale końcówka ma fenomenalną. To trzeba przyznać, że ta pierwsza część, powiedziałbym, trochę spokojniejsza, mniej tam może jest przybłysków, natomiast w drugiej panowie trochę odpinają wrotki i faktycznie pokazują, na co ich stać. 7 kawałków łącznie na całym albumie, to nie jest całkiem długi album, po 45 minut. No i po Phantom Void jest Shattered, później jest Sinister Companion, to właśnie ten kawałek sobie zostawiam na trochę lepszą okoliczność. Wszystkie generalnie poza tym początkowym Mare to jest tak powyżej 6-7 minut, więc w standardzie Niemców. To teraz wspomniane Shattered.

bardzo filmowo, taki monolit trochę rockowy. Shattered to już z drugiej części albumu. The Phantom Void, no i Long Distance Calling. Tak jak powiedziałem, może nie jest to magnum opus, ale słucha się całkiem przyjemnie w typowym stylu kwartetu z Minsteru, więc są takie wstawki progresywne, są solówki gitarowe bardzo charakterystyczne dla nich. To generalnie prowadzenie gitary i to, że ona jest wysunięta na pierwszy plan i faktycznie prowadzi to wszystko, że ma możliwość wirtuozerii w pewien ograniczony, ale jednak sposób, no to są cechy charakterystyczne, bliższe raczej progresywnemu rockowi. No i ten pierwiastek mocniejszej też muzyki metalowej, no to jest zawsze coś, co charakteryzowało Long Distance Calling i dawało im taki pewien osobisty styl. No i ten styl po prostu dalej pielęgnują. Tutaj nowych rzeczy, jakichś nowum stylistycznych, w intruzji z innych gatunków, to ja przynajmniej nie wysłuchałem, nie zauważyłem, więc jest bardzo, bardzo, powiedziałbym, bezpiecznie, klasycznie, konwencjonalnie, jak na standardy tej niemieckiej ekipy. Będziemy wracać, bo powiedziałem, że jest jeden utwór taki warty uwagi i jego sobie zostawiam na specjalną okazję. Tymczasem zostało nam tam 22 minuty audycji. Jeszcze trzy kawałki na setliście. Więc debiut w Postscriptum, projekt Calm i utwór Umbra. Trochę spokojniejszy, mocniejszy, trochę nawiązujący do nazwy, bo Umbra, penumbra, umbra to są terminy związane z zaćmieniami. W angielskim oczywiście, w angielskim języku, więc zrobi się na chwilę trochę ciemniej.

No dobrze, no to za nami trochę słów, bardziej progresywne brzmienie i to w sumie jedyny dzisiaj taki utwór, który tak jawnie, tak mocno i tak dużo, że tak powiem, używa wokali. To ekipa z Los Angeles, łącząca ze sobą właśnie elementy muzyki progresywnej z innymi stylami. Trochę dżentu tutaj w innych utworach od tej ekipy też da się znaleźć. No akurat może nie w tym utworze, ale w innych. Na rynku od 2010 roku, a sam utwór Umbra, no to jest kawałek tytułowy z albumu, który ukazał się w 2018 roku. Sam projekt to jest generalnie trio, więc tak bardzo powiedziałbym kameralnie, ale jest dwóch wokalistów. Także wymieniają się panowie wokalnie i dlatego ta muzyka też brzmi generalnie bardziej, powiedziałbym, jak bogato. Nie jest tak, można powiedzieć, na jedno kopyto. No jak w przypadku roku progresywnego, no akurat album Umbra jest dość szczególny, bo tam właściwie jest przeplatanka krótkich, dłuższych kawałków. Są takie króciutkie utwory, interludia i dłuższe kompozycje, więc jest też Ben Umbra, co jest właśnie utwór taki minutowy. No i jest Umbra trochę bardziej rozwijający temat z Penumbry. No jest jeszcze Antumbra, no to już na samym zakończeniu. Niemal też półtorej minuty, więc takie klimaty trochę kosmiczne, bardzo popularne w różnych kręgach. To akurat w muzyce tego typu też się dość często zdarza. A teraz Frames. Dawno nie było tego projektu w audycji. Dzisiaj krótszy troszkę utwór od tej ekipy Agenda.

za nami Frames i utwór Agenda. To tak właśnie też na pograniczu post-rocka i progresywy. Krótki utwór i szkoda, bo chciałbym, żeby był trochę dłuższy. Naprawdę fenomenalnie się on rozwija. No i te takie szarpane brzmienie, przerywane, może nie dżentowe, ale naprawdę bardzo, bardzo ciekawie brzmiące. To jest utwór, który już ma swoje latka. Zespół tak naprawdę zakończył w pewien sposób nagrywanie swojej muzyki na Invii, która została wydana w 2012 roku. Później był do albumu jeszcze wersja remixed. Natomiast kawałek Agenda to jest jeszcze wcześniejsza płyta Mosaic, no i ona ma już w tym momencie lat 16, więc z 2010 roku utwór, a zespół notabene z tego samego miasta co Long Distance Calling, bo też z Munster, nie, z Hanoweru, pomyliło mi się z Munsterem, także trochę inne miejsce, ale też Niemcy, jakby nie patrzeć, Munster, Hamburg i Hanower, taka trójca dzisiaj miejska, niemiecka. Tutaj źle przeczytałem. No w każdym razie kwartet z dużego miasta, wyspecjalizowany w takim właśnie graniu, gdzie z jednej strony czerpią i mówią, że Sigur Rós, czyli takie bardzo, powiedziałbym, poetycko, ambientowe, artystyczne granie, a z drugiej Beatlesi. No akurat Beatlesów tutaj nie słyszę, ale słyszę dużo innych ciekawych brzmień. No i takich, które mają w sobie i energię, i moc. Nie ma tutaj wprawdzie głosu, ale czuć naprawdę pomysł i ciekawe podejście do muzyki, takie właśnie synkretyczne, mieszające ze sobą różne style. Więc Frames wraca po wielu, wielu, no pewnie powiem, że latach, ale tygodniach do Postscriptum, a teraz Nordic Giants. Trochę zapowiedź tego, co może już za tydzień w audycji zagościć utwór Infinity.

I tak oto z Niemiec przenosimy się na sam koniec do Anglii, w Brighton. Z Brighton wywodzi się Nordic Gens, założony w 2010 roku. No i dzisiaj Symbiosis z albumu z 2022 roku, Infinity. A to troszkę taka zapowiedź tego, co może być już w najbliższym czasie, no bo niedawno, no ukazał się niedawno, no parę tygodni temu, Under Celestial Alignments, nowy album tej ekipy, też taki mocno postrokowy, no w marcu miał premierę, więc niedługo w Postscriptum zagości. A tymczasem mówię, dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Urzechowski. No i zapraszam do słuchania za tydzień. Dobranoc i do usłyszenia.

Lights Out Asia, Angels Without Hands, tak na zakończenie dzisiejszego postscriptum prosto z płyty High Brazil sprzed 14 lat i strasznie serce boli, że to jak do tej pory ostatni album tej ekipy z Milwaukee. Ja tymczasem mówię dobranoc i do usłyszenia za tydzień. Przez ostatnią godzinę przed mikrofonem był Bartosz Olszański, a za konsoletą Kuba Orzechowski. Zachęcam do zostania dalej z Radiem Aktywnym już za moment. Maciej Bancerz i You've Got The Vibe. Dobranoc i do usłyszenia zatem za tydzień.

0: Cześć, minęła godzina 22. Mówi Maciej Bancerz, realizuje Mateusz Leszczyński i Weronika Pawlak. A dziś w You've Got The Vibe wchodzimy do gry, w której nie ma jednej drogi. Moim gościem jest WRK, DJ-ka, rezydentka willi i schronu, współorganizatorka Labyrinth Festival i można powiedzieć, że matrona Cyber Glow, który jest cyklicznym wydarzeniem, które się odbywa głównie w Łodzi. I dziś bardziej niż o niej będzie o przestrzeni, którą współtworzy w ramach właśnie Labyrinth Festival, który już za 50 dni, jak dzisiaj wyliczyliśmy. Cześć.
1: Cześć, cześć, cześć. Tak, za 50 dni już Labyrinth Festival. Festiwal, który ma już 15 edycję. Przez 8 lat rozpoczynamy sezon festiwalowy, ale też go kończymy we wrześniu. Więc już za 50 dni Labyrinth Festival w Łodzi.
0: Nie mogę się doczekać, chętnie zobaczę, bo to jest festiwal, na którym warto się zgubić. Przed chwilą usłyszeliśmy jeden z utworów, które można by usłyszeć na tej edycji festiwalu od artystki Mia, ale już zaraz przedstawimy wam, co tam też się pojawi, bo tegoroczna edycja jest dość wyjątkowa, musisz to przyznać.
1: Jest wyjątkowa, jak zawsze międzygatunkowa. Od techno, po drum and bass, z trąbką i występami live. Tak naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Naszym głównym założeniem jest walka ze społeczną polaryzacją. Jest to też na pewno największa edycja. Nie wiem, co mogę jeszcze dodać na ten temat.
0: Ja dodam, że są festiwale, które sprzedają line-up. Są festiwale, które sprzedają scenografię. U was obie są naprawdę na najwyższym poziomie, ale są też takie, na które sprzedają doświadczenie, a w tym przypadku to jest poniekąd doświadczenie zagubienia, bo nie trzeba iść za tłumem, bo się jest w jednym miejscu, w którym 10 scen gra przeróżną muzykę.
1: Dokładnie, dla tych, którzy myślą, że clubbing już dawno umarł, Labyrinth jest takim miejscem, które pokazuje, że on dopiero się zaczyna.
0: Labyrinth wraca 3 czerwca, tym razem na stadionie Start w Łodzi. Miejsce, które kiedyś było o rywalizacji, dziś staje się właśnie przestrzenią spotkania przeróżnych kultur muzyki elektronicznej. Dla niektórych w społeczeństwie oczywiście muzyka elektroniczna wydaje się czymś jednym, spójnym i wspólnym, ale jeżeli się trochę zagłębi, co mogę na pewno przyznać, że tobie się udało to zrobić na przestrzeni lat. Wiemy, jak przeróżne społeczności tam się pojawiają. Czym właśnie się różni ten festiwal od takich typowych festiwali, które można spotkać na mieście?
1: Wydaje mi się, że taką główną zasadą Labiryntu zgub się jest właśnie to, że każda edycja ma swoją własną łatkę, która... swój własny motyw przewodni, że tak powiem. Swój własny motyw przewodni. Co roku jest coś innego, na czym się skupiamy. Przede wszystkim właśnie w tych dekoracjach, w artystach, których zapraszamy. Więc tutaj każdy może odnaleźć miejsce dla siebie. Właśnie ta międzygatunkowość na to pozwala. Nie ma festiwalu tylko dla tych, którzy lubią drum and bass, tylko dla tych, którzy lubią mocniejsze techno. Tutaj możesz odnaleźć swoją scenę, a w tym roku będzie ich aż 12 i spędzić tam całą noc, możesz przyjść sam. I to, co się dzieje dookoła, tak naprawdę pokazuje ci, że nie liczy się
0: to, z czym przychodzisz.
1: To, z czym przychodzisz, tylko liczy się ta właśnie noc. Liczy się ta noc i dajemy właśnie tą możliwość odebrania czegoś więcej niż muzyka. Właśnie tych doświadczeń, które tam się dzieją. To jest ta jedna noc, która zostaje z tobą na zawsze.
0: Spodobała mi się wasza gra słów związana ze stadionem, na którym to będzie, czyli Start. To jest nowe miejsce. Dotąd Labyrinth już doświadczył chyba przeróżnych lokacji na terenie Łodzi.
1: Dokładnie. Co roku staramy się to urozmaicać. Pierwsze labirynty były faktycznie labiryntami w połączeniu z klubami Soda już nieistniejącymi, czy czy La Room w tym momencie, na przykład podczas pandemii było to na Młynku w Tuszynie pod Łodzią na świeżym powietrzu. Co roku też to zakończenie sezonu jest na willi w Parku Poniatowskiego, ale ta lokalizacja też jest bardzo ważna po to, żeby właśnie to dostarczać odbiorcy czegoś ponad sam line-up, samą muzykę, tylko właśnie te doświadczenia, które ma przez zgubienie się w nowym miejscu.
0: To jest właśnie fajne, że mimo, że jest ta sama ekipa pewnie, ci sami wracający też ludzie z terenów Łodzi i okolicznych, a nawet z całej Polski, a jeżeli nie ze świata, bo muzyka i muzycy, którzy się pojawią na tegorocznej edycji, naprawdę są z przeróżnych kontynentów. O tym jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Pamiętajcie, nie 10, a wręcz 12 scen, brak jednej ścieżki, brak jednej narracji. Zaczynamy, a teraz zagramy chyba coś też od polskiego artysty. Możemy zagrać coś od Septa, Post Factum na przykład. Septa tam też doświadczycie. Jest to człowiek o ponadprzeciętnych możliwościach muzycznych i tego warto doświadczyć. Czy pamiętasz, na której scenie Sept się pojawi?
1: Sept będzie grał closing na scenie Cyberglow.
0: Więc tej, którą sama się opiekujesz. Nie mogę się doczekać, bo na pewno będzie to closing, który warto będzie pamiętać. Zostawiamy was z Post Factum.

0: To właśnie był sept, którego możecie doświadczyć 4 czerwca już.
1: Trzeciego.
0: Ale trzeciego jest, więc okay. Ono o 7 rano, więc już 4 czerwca.
1: Zawsze masz rację.
0: W Łodzi. Widzisz? Przepraszam. Nie, ja no to
1: zawsze
0: specjalnie
1: masz rację, to był
0: przeliczyłem. Tak. Dziękuję ci bardzo. Jest z nami WRK i opowiadamy o Labyrinth Festival, więc wracamy do tego, co odbędzie się na tym najbliższym nam festiwalu, który odbywa się już 2 razy w roku od początku swojego istnienia, więc to już jest 15. edycja.
1: 8 lat.
0: I 8 lat. Więc w tym roku pewnie jeszcze też będzie kolejna, więc będzie 16 edycji w ciągu 8 lat. Kto na to zezwolił? Jak można robić tak dobre rzeczy tak często? I wracamy do tego właściwie, czym ten festiwal był od samego początku. Może przybliżyć naszym słuchaczom historię, jak w ogóle zrodził się pomysł, żeby połączyć przeróżne kultury muzyki elektronicznej w jednym miejscu.
1: Było 2 przyjaciół, którzy byli z totalnie innych światów. Był Żaruwa, jest Żaruwa, który bardziej się zajmował taką komercją i tymi klubami masowymi, że tak powiem, i był Matma, który wtedy zaczynał właśnie z Willow Parku, który robił pierwsze takie undergroundowe imprezy techno i tworzyli powoli tą swoją społeczność i stwierdzili pewnego razu, że chcą to połączyć. Po prostu połączyli kluby wtedy w centrum Piotrkowskiej i to wyszło. I to wyszło. Przyszli i ludzie z masowych imprezy, przyszli i ludzie z techno i okazało się, że każdy potrafi się bawić. Nie ma żadnych ocen, gdzieś ta miłość ze świata elektroniki ich wszystkich połączyła. I jeżeli masz wspólny cel i widzisz, do czego to może dążyć, to jednak to cię napędza, te morale gdzieś tam wzrastają. Ludzie zaczęli oczekiwać po prostu tego festiwalu, zaczęli oczekiwać tego miejsca, tych miejsc, które oni tworzyli, bo byli jednak bardzo odważni i te wszystkie eventy są w takich miejscówkach, które normalnie by się nie przyśniły komuś. Co jest też w sumie przynajmniej dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o event, żeby dostarczyć czegoś ponad samą muzykę. I tak jak ci powiedziałam tutaj pomiędzy w przerwie, że to jest już w sumie święto takie łódzkie. Łódzkie święto, gdzie niektórych nie spotkasz w żaden inny dzień, w żadną inną imprezę, tylko są ludzie, którzy przychodzą stricte raz w roku tylko się pobawić na labiryncie, bo wiedzą, że będą się tam czuli dobrze, będą się tam czuli bezpiecznie, znajdą swoją ścieżkę w tym labiryncie i się odnajdą. I niczego więcej nie będą potrzebowali.
0: Świetne jest też to, że Łódź staje się miejscem, które jakby jest ambasadorem tej muzyki elektronicznej na mapie Polski. Powoli nawet miasto wspomaga takie inicjatywy. Powstają tam przeróżne festiwale, od Łódź Summer Festival przez Audi River, który przeniósł się z Płocka, aż właśnie po wasze eventy, czy to Labyrinth, czy ten Cyberglow. Mam wrażenie, że fajnie, że ta Łódź jest przeróżna pod względem muzyki elektronicznej, ale bardzo mocno się jej trzyma i promuje, co jest chyba w sumie rzadkie na mapie nie tylko Polski, ale też Europy.
1: Tak, przez bardzo długi okres czasu wydaje mi się, że było takie wyciszenie, ale potem nagle zaczęła Parada Wolności wracać po tych 20 latach bodajże, więc dostaliśmy taką szansę. Już mówię my, chyba się już czuję powoli
0: jesteś
1: taką łodzianką,
0: tak?
1: Więc dostaliśmy taką szansę, żeby to odnowić, żeby to jakoś do życia znowu reanimować. Więc wydaje mi się, że tak jak mówisz, ta Łódź zaczyna ponownie żyć, ale to nie jest coś nowego, to jest coś, co było już tam bardzo dawno, tylko troszkę się już, powiedzmy, zakurzyło i trzeba to było odnowić.
0: Tym bardziej, że mamy dzisiaj zupełnie inne czasy, gdy formy rozprzestrzeniania muzyki i trendów są obecnie głównie umiejscowione w social mediach i część ludzi naprawdę nie może trafić na coś innego niż coś jest super popularnego, bo tak działają mechanizmy social mediów. Ale mimo wszystko napędzacie ten organizm, który właśnie pozwala, żeby stworzyć taki labirynt, który właśnie pozwala to, żeby się zgubić, o czym mówiliśmy w poprzednim wejściu. Jednak nie trzeba się też gubić. Są na pewno osoby, które przychodzą bezpośrednio na konkretny rodzaj muzyki. Czy myślisz, że właśnie to jest fajne, że nawet jeżeli ktoś przyjdzie na swojego ulubionego artystę, to może przez przypadek trafić zupełnie na coś innego i odkryć, że to jest jego nowa droga, którą się najbardziej interesuje?
1: Myślę, że nawet powinien, właśnie dlatego też ten festiwal funkcjonuje w taki sposób, żebyśmy może odeszli od jakichś swoich takich oczekiwań i od swoich klapek na oczach, że ja lubię tylko taki rodzaj i taki rodzaj muzyki. I najwięcej ludzi po prostu te pierwsze godziny, dwie powiedzmy, poświęca na eksplorowanie, poszukiwanie tego, gdzie, na jakiej scenie im się najbardziej spodoba. A też na przykład mamy co roku secret sceny, gdzie na przykład nie ma ich ogłoszonych, nie wiemy, co tam się będzie działo. Rok temu mnie na przykład zaskoczyła taka jedna malutka dosłownie przestrzeń, gdzie wszedłeś i się okazuje, że na przykład jest nagle koncert jazzowy. Więc wyobraź sobie, że wychodzisz z wielkiej sceny, gdzie jest szybkie techno i nagle nie to, że jakiś tam, wiesz, chill room czy coś takiego, tylko naturalnie koncert jazzowy.
0: Atakuje cię kontrabas i saksofon, tak. Unosi się w powietrzu. Brzmi to całkiem niesamowicie. Trochę mi to przypomina Sziget Festival, który odbywa się na Węgrzech, gdzie masz ponad 100 miejsc, w których coś gra jednocześnie i można też jakby, właściwie trudno się nie zgubić w takim miejscu. To jest chyba na plus. Ja mam wrażenie, że te festiwale, które nie są takie, że podają ci coś na talerzu, coś, co jest oczywiste, coś, co wszyscy mają dostęp, coś, co każdemu się właściwie pojawia, nieważne w jakiej bańce informacyjnej czy muzycznej żyjesz. Ale gdy dociera do ciebie coś, co mógłbyś nigdy nie stwierdzić, że może ci się spodobać, jak właśnie jazz, to myślę, że to jest właśnie ta wartość dodana do festiwali, która też kształtuje przyszłych konsumentów muzyki w Polsce.
1: Tak, jesteśmy bardzo otwarci i bardzo przejrzyści, jeżeli o to chodzi. Na przykład właśnie dzisiaj, dosłownie chwilę przed audycją, pojawił się cały line-up festiwalu i każdy już może wiedzieć, czego się spodziewać. Aczkolwiek, tak jak też powiedziałeś, że to jest miejsce, w którym możemy się otworzyć na nowe rzeczy. Możemy przyjść z totalnie innymi oczekiwaniami, a wyjść zakochując się w totalnie innym rodzaju muzyki, w innym środowisku, znajdując nowych przyjaciół. Bo tak, można przyjść na taki festiwal i na taką imprezę samemu.
0: Nikt temu nie broni.
1: Nie.
0: Jakby w labiryncie oryginalnym chyba ten Perseusz, jeżeli dobrze pamiętam, też wchodził do niego sam, a wyszedł z Minotaurem, czy tam jego głową.
1: A my to teraz, byłeś ty tak naprawdę.
0: Ja byłem to Perseuszem. A teraz lecimy z następnym trackiem prosto z Cyberglow, czyli największej sceny tego festiwalu, SBF DJ, That Silhouette Track.

0: I wracamy w You've Got The Vibe do rozmowy z WRK na temat Labiryntu. Przed chwilą usłyszeliśmy jedną z twórczyń, która pojawi się na twojej scenie.
1: Tak, SPF DJ jest to na pewno najbardziej wyraziste nazwisko współczesnej sceny klubowej. Ja pamiętam jeszcze jej początki od undergroundowych imprez w Londynie czy Berlinie. Zaczynała mniej więcej w tym samym czasie, co nasza polska artystka VTSS. Dla tych, którzy może kojarzą, współtworzy taki większy kolektyw Herensauna, przestrzeń, która od lat redefiniuje klubową tożsamość Berlina. Prowadzi własny label, wspierając nowe, bezkompromisowe głosy na scenie. Poza klubem aktywnie działa też jako kuratorka i mentorka. Na swoim występie ma najważniejsze gigi tak naprawdę na całym świecie, moim zdaniem. Pamiętam jej set dla Boiler Roomu,
0: tak, który ją... Pamiętam to.
1: Tak, on wtedy ją wyniósł tak wyżej i wyżej i od tamtej pory, od takich małych tych imprez w Berlinie czy tam w Londynie, gdzie zaczynała, nagle zaczęła być headlinerką na największych eventach. Więc od małych piwnic do Tomorrowlandu. To jest przepiękne.
0: W Polsce też się dobrze czuję. Mam wrażenie, że już na przestrzeni lat kilka razy do nas zawitała. Fajnie, że wraca, bo zawsze przynosi coś świeżego.
1: Ja mam ciary, jak o tym myślę, szczerze mówiąc, bo jest to na pewno jedna z artystek, które faktycznie w tą muzykę elektroniczną wkładają duszę. Wkładają duszę przy swoich produkcjach czy przy swoich setach i jak pamiętam jej takie pierwsze kawałki, które słyszałam, od samego początku była moją idolką i móc z nią teraz dzielić scenę.
0: Właściwie zagrać tuż po niej, tak?
1: Dokładnie nie, ale okay. Sam fakt tego, że będę mogła ją gościć, bo będzie grała SPF DJ, potem będzie grała Karolina Kalusz, ja będę zmieniała akurat Karolinę. No, jakby... Ciary.
0: Ja też chciałbym to zobaczyć. Mam wrażenie, że wasze sceny są podzielone vibe'ami i chyba o to chodzi, że idąc w konkretne miejsce oczekujesz jakiegoś vibe'u, niekoniecznie to będzie taka sama muzyka, jak wiadomo, że ty nie grasz dokładnie tego samego, co DJ inny, który gra na scenie Cyberglow. Jednak czym kierowaliście się? Jaka była narracja przy budowaniu line-upu tej sceny, za którą odpowiadacie?
1: Przede wszystkim scena Cyberglow jest z Labiryntem od 3 lat bodajże i to były te takie jednak dźwięki, ten taki klimat troszkę mocniejszy, którego wcześniej brakowało na tej edycji, a którego ludzie gdzieś powoli zaczęli się domagać i w Łodzi też on dopiero zaczynał się tak kreować, że tak powiem. I wtedy też dlatego powstało, znaczy nie dlatego, ale wtedy mniej więcej w tym samym okresie powstało Cyberglow. Ja też tam się wtedy przeprowadziłam, zaczęłam jakby to bardziej rozszerzać. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, jak się kierowaliśmy w wybiorze nazwisk, to myślę, że tutaj po prostu chodziło o ten klimat dzisiejszego, troszkę szybszego techno. Więc nie jest to stricte hard, bo jest też i Mia, która jednak gra bardziej tak skocznie i wesoło. Jest na przykład Sept, który bardziej gra teraz groove'owo. Ale są też na przykład chłopaki, młode chłopaki z Polacy, połączeniem między Wrocławiem a Hamburgiem, którzy na przykład grają bardzo industrialnie, więc tutaj jeżeli chodzi o naszą scenę, to będzie ta różnorodność w dźwiękach hard.
0: Sama jakby masz czasem serce po właśnie tej hard stronie, chociaż też bywa disco strona, nie wiem czy będzie scena disco, ale co ciebie jakby z tej innej strony niż na co dzień, z którą jesteś kojarzona, najbardziej ciekawi na tym festiwalu, co może w ogóle zaskoczyć naszych słuchaczy albo ludzi, którzy wybierają się na sam festiwal?
1: Dla mnie na pewno najważniejszą rzeczą, którą od kilku lat Labirynt tutaj dostarcza, jest nagłośnienie, które jest operowane przez Slab z Wrocławia. Oni jak ustawią ci głośniczki, to pięknie, wszystko pięknie, wszystko cudownie słychać.
0: Czyli wszystkie sceny są ustawione właśnie przez tą ekipę.
1: Tak mi się wydaje, nie chcę też oszukiwać, ale jeszcze z takich rzeczy, które po prostu na pewno będą cudowne, to jest scena Up to Date Festival, którzy zawsze dbają o to, żeby byli artyści jednak proper techno. Między innymi w tym roku zawita do nas sam Rothad.
0: Tak, to jest wielka postać ze skandynawskiej strony.
1: Co się w ogóle dzieje na tym festiwalu? Ja czytam te nazwiska ogłaszane. Ja nie wiem, jak ja się rozdzielę. Jak mam jednocześnie być na tych wszystkich scenach?
0: Tak, to jest ten problem festiwali, na których jest bogaty line-up, że jednocześnie musisz się rozdzielić na kilka scen, albo bo krążyć między nimi to chyba też nie ma takiego większego sensu. To chyba trzeba wejść w historię i się zdecydować w ostatniej chwili.
1: W sensie, tak i nie. Ja uważam, że trzeba mimo wszystko akurat na tym festiwalu, na Labiryncie sobie trochę pochodzić i popatrzeć. Właśnie tak jak wcześniej też wspominałam, będzie między innymi na przykład ukryta scena, ale będzie i proper, i będzie i hard, będzie też i bardziej drum and bassowo, bo nie oszukujmy się, drum and bassowych też super mamy tutaj headlinerów.
0: Tym bardziej, że Łódź to stolica drum and bassu w Polsce.
1: W ogóle Łódź powinna zostać stolicą. Tak,
0: Łódź stolicą wszechświata.
1: Wszechświata. Niech wróci Wielkie Księstwo Warszawskie. A tak na poważnie, niech każdy po prostu, kto się wybiera, a jeżeli się nie wybierasz, to naprawdę to rozważ. 3 czerwca przed Bożym Ciałem Łódź Labirynt Festiwal. Nie pożałujesz.
0: Ja ze swojej strony powiem, że są festiwale, bo na festiwali trochę już w życiu zjeździłem, pewnie by się znalazło koło setki. To są właśnie te festiwale, na których niekoniecznie musisz iść na konkretny line-up, chociaż tutaj zaskakuje cię pod każdym względem, na wielu scenach będą międzynarodowe, rozpoznawalne nazwiska, ale to właśnie o to chodzi, żeby pójść, nawet niekoniecznie z ekipą, przejść się między scenami i zobaczyć, z czym wajbujecie najlepiej, bo to chyba o to chodzi koniec końców w takich miejscach, tym bardziej, że jest do tego przestrzeń i rzadko macie taką okazję.
1: Wiadomo, że każdy ma swoje własne potrzeby, jeżeli chodzi o odbiór muzycznych eventów. Ktoś może pójść po prostu się pobawić, ktoś chce wyrzucić swoje emocje, ktoś chce się spotkać ze znajomymi, ktoś chce po prostu pobyć sam. Naprawdę dla każdego, dla każdych tych emocji znajdzie się tam miejsce. Będą i chill room, może niekoniecznie chill roomy, ale strefa chillu z delikatną muzyką. Będziesz mógł się zagubić, bo to będzie bardzo duży obiekt w tym roku.
0: Jak już mówimy o delikatnej muzyce, to nikt lepiej nie prezentuje niż Up to Date Festival. A na ich scenie pojawi się Polygonia z Arrows, Ellipsis. Teraz posłuchajmy, bo Polygonia właśnie będzie na tej scenie i zaraz do was wracamy.

0: I wracamy do rozmowy na temat labiryntu, a już mówiliśmy o niektórych scenach, które reprezentowane są przez festiwale jak Up to Date, ale to nie jedyny festiwal, który ma swoją scenę na tegorocznym labiryncie.
1: Będzie też między innymi Las Festival, który się odbywa niedaleko Wrocławia, który ostatnio też jeszcze przed festiwalem ogłosił sold out. Od wielu, wielu lat jest to naprawdę bardzo, bardzo pożądany festiwal i w tym roku będzie też można go usłyszeć w Łodzi.
0: Jest to dla mnie podwójne wrażenie, że z Las Festiwalem też współpracuję. Michfu tu był jeszcze miesiąc temu, a pojawi się chyba jeszcze pod koniec tego miesiąca. Co prawda mówiąc o Tribalanga Festival, ale o Las Festiwalu jeszcze pogadamy też w maju. Są też ekipy, które są raczej z Łodzi, tak?
1: Tak, dokładnie. Ktoś, kto współtworzy od samego początku też między innymi Labirynt, to jest ekipa 175 BPM, która odpowiada stricte właśnie za taką otoczkę drum and bassową tego festiwalu. Sami przecudowni artyści na ich scenie. Okto Okta, między innymi Jared Jackson, John B., którego ja nawet znam, gdzie ja nie znam, no nie słucham takiej muzyki na co dzień, nie będę tutaj nikogo oszukiwać, aczkolwiek jeżeli chodzi o osoby, które współtworzą 175 BPM Crew, Kamil Ginglas, bardzo często też występujący w Warszawie, na przykład na Oczkach, zawsze dba o to, żeby ta jego scena, scena całej tej ekipy była na najwyższym poziomie.
0: Przyznam, że też chyba maczali swoje palce w Out River.
1: Tak,
0: chyba z nimi też
1: tak
0: współpracują i tam też w tamtym roku chyba drum and bass był na najwyższym poziomie, jaki widziałem dotychczas na jakimkolwiek festiwalu. Więc tutaj też mogę zaręczyć za właśnie ich selekcję, jeżeli mają się czym popisać. A w tym roku chyba budżet zarówno na Out River, jak i na właśnie Labirynt nie jest najmniejszy. Fajnie, że ściągają coś, co jest znaczące dla wiernych fanów drum and bassu. Jeżeli nigdy nie próbowaliście, zajdźcie sobie na chwilę drum and bass. Naprawdę to jest coś, co może porwać nawet największego smęciarza do proper techno.
1: Bardzo mi się podobało. Rok temu w maju mieliśmy taką małą scenę konkursową. Małą, dużą. I właśnie był nawet taki 8-letni chłopak, który wygrał konkurs i zagrał właśnie set drum and bassowy, gdzie, czyli jak nawet festiwal taki jak Labirynt daje możliwości osobom, których jeszcze na przykład większa publika nie mogła wysłuchać.
0: Tak, już przyszłość jest dzisiaj. Chyba nawet dzisiaj BDOS wypuścił też Disa na Raka z jakąś dziewczynką.
1: Nie, biedny Rak z dziewczynką.
0: Więc fajnie, że właśnie młodzi ludzie mają tę moc rozprzestrzeniania muzyki i uczenia się od najmłodszych lat, nawet właśnie w ramach takich okoliczności. I fajnie, że muzycy wspierają te najmłodsze talenty.
1: Dokładnie. Będziemy teraz też słuchać kawałka bardzo dosyć świeżego artysty Radosława, który niedawno pojawił się na scenie i też wystąpi teraz na scenie labiryntowej Technobus, gdzie Technobus w całej Europie już zwojował swoją wielkość, bo jest to jednak niesamowite przeżycie. Wchodzisz do dosłownie autobusu, który się trzęsie pod tobą tańcząc. A jeszcze kilka lat temu na Labiryncie były to dosyć zabytkowe autobusy, jednak niestety czasem okazało się, że cały budżet festiwalu był mniejszy niż naprawa takiego autobusu, więc w tym wypadku taka dygresja, troszkę śmiesznie.
0: To oszczędzajcie ten party bus, bo na pewno warto go zobaczyć.
1: I dlatego zaczęliśmy współpracować z Technobusem. To też jest niesamowite, nawet wejść sobie na chwilę i zobaczyć, co tam się dzieje. Kochani, do wyboru, do koloru.
0: Założę się, że Technobus zabierze was na niezłą przejażdżkę i wyjdziecie w zupełnie innym miejscu w życiu. A my posłuchajmy Radosława Run the Grid Original Mix.

0: To będzie świetny technobus, ja już to widzę, już mogę się przenieść na ten labirynt i trochę się nie mogę doczekać, żeby to zobaczyć.
1: Ja chcę już teraz.
0: Zabierzcie tam nas i zabierzcie tam siebie. Dajcie sobie właśnie możliwość spotkania tej muzyki elektronicznej w przeróżnych formach w jednym miejscu, bo bilety, właśnie o biletach nie mówiliśmy, a one są co prawda już w ostatniej puli, ale to nadal jest śmiesznie tanio, jak za tak długi czas słuchania tak wielu muzyków na przeróżnych scenach. Co prawda możecie napotkać mały problem, że dwóch muzyków, których chcecie zobaczyć, są w tej samej porze.
1: Widziałam timetable i w miarę ci headlinerzy się tak przewijają.
0: Przechodzą na zmianę.
1: Więc biegając ze sceny na scenę, można zdążyć nawet na całego seta.
0: Więc to jest dobre cardio przy okazji. Ale a propos biletów, gdzie można dostać bilety?
1: Przede wszystkim weźcie udział w wydarzeniu na Facebooku, bo tam są wszystkie aktualne informacje i tam też jest link do Kiket, gdzie mamy teraz drugą pulę za 150 zł, więc...
0: Ja myślę, że to jest totalnie warte swoich pieniędzy, tym bardziej, że słyszeliście sami, jakich muzyków tam można doświadczyć.
1: 88 artystów.
0: Dokładnie, na 12 scenach i wszyscy przyjeżdżają tam specjalnie po to, żeby spowodować, że możecie się zagubić niekoniecznie na scenie, na którą jest waszego pierwszego wyboru, ale możecie odkryć właśnie coś nowego, co jest na zajebistym poziomie, bo te ekipy, które to zrzeszają, które nazywają się rodziną labiryntową, tak?
1: Tak, no to nie chodzi o zwycięstwo, a chodzi o spotkanie.
0: Dokładnie. Spotkajcie się z tą muzyką i z tymi artystami i z tymi twórcami, którzy chcą wam zapewnić najwyższej jakości doświadczenie. Tak jeszcze a propos na chwilę ciebie, czy festiwale, które wystawiają swoje sceny, czy też inne festiwale, na których też bywałaś, czy w tym roku WRK w wakacje też się gdzieś pojawi?
1: O jednym festiwalu jeszcze nie mogę powiedzieć. W sumie zbytnio nie mogę mówić jeszcze o moich
0: występach. To jest ten głupi czas, gdy jeszcze nie wszystko jest ogłoszone.
1: Tak, ale...
0: Śledźcie twoje social media, tak?
1: Śledźcie moje social media.
0: WRK.DJ.
1: Podłoga DJ. Ale tak, pamiętam, Maciek, jeszcze się widzieliśmy tutaj w tym samym studio kilka lat temu, dopiero zaczynałam, a teraz naprawdę spełniam swoje marzenia i tak naprawdę dzięki nam wszystkim tutaj dookoła, bo gdyby nie ludzie dookoła, gdyby nie tancerze, to też nie byłoby mnie i nie byłoby moich spełnianych marzeń.
0: To jest wspaniałe. Przychodźcie regularnie na WRK. Ona zrzesza naprawdę niesamowitych ludzi i cieszę się, że nas te zrzeszyła i słuchaczy, którzy tego słuchają. Dzięki bardzo za to, że mogliśmy przejść przez tę labiryntową drogę i opowiedzieć trochę słuchaczom o tym niesamowitym doświadczeniu, które czeka już ich niedługo. I oczywiście zachęcam do

0: WRK.
1: Tak, to ja, Weronika.
0: Tak, a realizuje nas Weronika Pawlak i dzięki, do usłyszenia. Zostawiamy was z niesamowitą niespodzianką. Życzę ci powodzenia w twojej produkcyjnej karierze w WRK Mumbai.

0: mam.
1: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W
0: południe. Ale ja...
1: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicę w świecącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas i teraz.

może stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźli

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

flashbacks.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,